tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Bawi mnie post. Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie post. Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się post. Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak post.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
2: Odpoczęli to do roboty, może kiedyś odpoczynek przyjdzie, może w weekend wam się to uda. Dziś jest szansa, że nie tylko wy popracujecie, ale i słońce się postara i znajdzie kawałek miejsca dla siebie. I temperatura w Opolu podskoczy do 17 stopnia. To już rewolucja.
0: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, Seget.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Policja zatrzymała matkę Bartosza G. To oskarżone o zabójstwo przed rokiem, 16-letniej Mai. Zatrzymanie kobiety to efekt nowego śledztwa dotyczącego podżegania do zabójstwa. To wszczęto po tym, jak telewizja Polsat News ujawniła, że obywatel Pakistanu otrzymał zlecenie zabójstwa od matki Bartosza G., a celem miał być m.in. ojciec nastolatki. Przypomnę, że zaraz po zabójstwie chłopak uciekł do Grecji. Został sprowadzony do Polski w grudniu. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Nowym Jorku. Przywódca Ukrainy podczas rozmowy zaproponował rozejm energetyczny. Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, a Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Mówił Zełenski, który przekazał też, że prezydent USA pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy. A polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0.
4: Pokazali klasę!
5: Pięknie!
6: Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
3: Usłyszał reporter Eski w strefie kibica w Bełchatowie, a rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia.
1: SK Opole News.
2: Dorota Sanie, 200 rowerów, tym połowa to elektryki. Miejska wypożyczalnia w Opolu po kilku latach przerwy znów działa i znów pierwsze 20 minut jazdy za darmo. Można jechać nawet do Turawy, ale trzeba wrócić. Opolscy maturzyści dowiedzą się, jak dobrze zdać egzamin i gdzie pójść na studia. Na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się dziś salon maturzystów. Będą mogli też porozmawiać z doradcami zawodowymi. Nyski azyl dla zwierząt nie przyjmuje nowych podopiecznych. Powód: brak pieniędzy. Wolontariusze uruchomili zbiórkę i liczą, że uda im się uratować łapę.
7: Jankes, Jankes, Kama, Kama
8: i Wiktor.
7: Wiktor.
9: No i godzina szósta. Dzień dobry. Czas zacząć walkę z nowym dniem, który nazywa się środa.
10: Dzień dobry, witamy, zapraszamy. Ja jestem szczęśliwy, zaliczyłem zieloną falę.
9: A to pan już wygrał.
11: 1-0 dla Jankesa w takim razie. No to ciekawe, jak u was o poranku, drodzy słuchacze, wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
9: Relacje z porannej walki zgłaszajcie pod 664-402-302 albo walczcie gadając do Messengera. O, patrz, jeszcze tutaj pyk i lecimy.

0: to jest koło 8 minut po godzinie 6. Kawa wjechała. Jest pięknie. My też wjeżdżamy w środę 23 września.
1: Tak. Jak kawa u ciebie wjeżdża, to już masz 2-0 na koncie.
2: Gość gra na kodach, oszukuje. To jest cheatowanie.
0: Espresso wjechało w domu i teraz jeszcze amerykanko.
1: Ojej. Wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
3: Ja niestety środowe spotkanie z tym dniem przegrałam. Bo czy to może skończyć się dobrze? Palec, blender i wtyczka w kontakcie. No niestety nie mogło się to skończyć dobrze, ale plus jest taki, że nie skończyło się również sorem.
1: No właśnie.
2: Zadziwiająco dobrze pani brzmi jak na osobę bez palca, nawet
0: ale
2: bez ręki.
0: Bo taki shake samego rana pyszne.
1: Mój tata
0: Margarita
1: zawsze mówił, paluszek i główka to szkolna wymówka.
2: Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu jest pierwszy dzień jesieni.
0: Dzisiaj.
2: No, to mam taką propozycję. Przedłużmy sobie na playliście lato. Wiktor Dyduła.

0: Dzień dobry, 17 minut po godzinie 6. Dzisiaj walczymy ze środą. No i pytanie, czy to środa wygrywa z wami? Czy to wy wygrywacie z tym dniem?
1: No, Jankes na razie zgarnia wszystkie punkty. Jest 2-0 dla niego. Zielona fala, druga kawka wjechała. No na litość boską.
2: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak gdzieś tam pani Jadzia gdzieś zaginęła w akcji. No to dzisiaj czerwone światło dla pani naszej Jadzi, przepraszam.
1: A ja myślę, że właśnie 1-0 dla niej. Bo mogła być w pracy, a nie jest.
2: Mogłaś tu być.
0: Ale nie otworzyłaś drzwi. A jak u was sytuacja?
3: W razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
0: A pani na razie na remis po pierwszej połowie.
2: Zapraszamy kolejne osoby. Dzień dobry, Jadziu!
4: Dobry.
0: Co za spóźnianie się?
4: Spóźnienie!
0: O?
2: Dzień dobry, Jadzio jest z nami. Za chwilę coś poprasujemy, na pewno choćby tak przez chwilkę jeszcze. No dobrze. A teraz od nas dla was, oj, ATP.

0: 23 minuty po godzinie 6.
1: Tutaj SK, w środę 23 dzień września. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: My cały czas się pytamy oczywiście, kto wygrywa, czy wy, czy środa. Ale okazuje się, że w kwestii wygranych to już mamy wszyscy, jako my, Polacy, przynajmniej jeden punkt na koncie ze względu na to, co w siatkówce się wydarzyło.
1: To nawet, nie wiem, czy to nie było za 3 punkty albo tam za ile. Generalnie idziemy w stronę wielkiego finału i Mistrzostwa Europy w siatę. Wczoraj graliśmy z Niemcami, a to zawsze cieszy podwójnie. 3-0.
0: Kurczę, zawsze jesteśmy dobrzy w takich sportach, które interesują 8 albo 11 krajów maksymalnie z całego globu. Siatkówka, Polska górą. Żużel, Polska górą.
1: Nie no, siatkówka to tak szerzej trochę. No
0: tak, no 15 krajów, dobra.

0: baby. Reklama.
1: Marzysz o spacerze w dniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
2: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
5: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
12: Dorota Sen. Spokojny poranek w Opolu. Leniwy, choć już pierwsi kierowcy stanęli w kolejce na 1 maja. Kolejeczce na rondzie tym dużym spokój, na Żeromskiego też. Na termometrach będzie lepiej, ale maksymalnie 17 stopni.
10: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Zbliża się 6.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. Kolejna akcja polskich myśliwców nad Bałtykiem. Tym razem przechwyciły rosyjski samolot Il-20. Maszyna znajdowała się około 40 km od polskiego wybrzeża.
14: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: SK Sport News.
13: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom. Wygrali 3-0. Nie do zatrzymania był Wilfredo Leon, który świetnie przyjmował i raził skutecznością w ataku. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub z Belgią. A kolejna kontuzja kolejnego bramkarza. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystoka. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów już w piątek.
14: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
16: Jankes, Kama
15: i Wiktor.
16: W Radiu SK.
8: Dzień dobry wam mówimy, to już jest środa.
17: Dzień dobry. Jesteśmy w komplecie. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku z samego rana.
18: Przegrywacie czy wygrywacie ze środą? Kto jest górą w tym porannym starciu?
19: Zdecydowana przegrana. 550 za bak paliwa.
18: Za litr będzie niedługo.
8: A tak się nabijaliście ze mnie, kiedy elektryka brałam.
17: Ha! Wszystko się zgadza, Kama wygrała. No i ci, którzy jeżdżą oczywiście też na gazie, też są, no mają bardziej z górki niż pod górę.
18: Spokojnie, zaraz prąd też podrożeje.

0: RMFFM.sk, 22 minutki do godziny 7.
1: Poranne prasowanie.
2: Moja Dziula z nami. Wydłużona, wyczekana, ale w końcu jest.
1: Ja nie wiem, można. Dzień dobry.
3: Ale ja też czuję, patrząc po twojej minie, że jest 1-0 dla środy.
1: Tak.
0: Słuchajcie, prasujemy, patrzymy, co tutaj piszą w gazetach i nie tylko oczywiście. Wracamy do tematu pana Filipa Heizera, Filipka. Piszą, że nie będzie podróży poślubnej. Napisali w Super Expressie z przodu. Nie będzie podróży poślubnej. Koniec.
2: Ale przecież jego całe życie to jest podróż.
1: W czasie.
2: To prawda. Aktualnie odbywa podróż znowu do lat 20 swojego życia.
0: Ciekaw jestem, jakie ciasta mieli tam na ślubie. No bo zawsze jest i coś słonego, tak rosołek, jakieś tam mięcha, inne cudawianki.
2: Bratku, i później ty powinieneś dostarczyć sernik na ślub Heizera.
0: Nie, no ja się doradnie dostarczyłem sernik i jest, czeka. W odpowiednim momencie pojawi się w studiu.
3: Bo Jadzio, sytuacja jest taka, że w zeszłym tygodniu Jankes w zabawie Kim jest Jankes był sernikiem. I nie odgadł. Nie odgadł. Był pełen rocynek.
1: Sernik.
3: Albo tak jest, musiał się przebrać za sernik, co może być trudne.
0: No, trudno
3: albo
0: było,
3: musiał przynieść blachę sernika.
0: Jest sernik, jest blacha, wszystko będzie w jak najlepszym porządku, serio, naprawdę.
2: Tu pojawia się ważne pytanie.
1: Kasia upiekła.
2: Nie.
3: Ważne pytanie do ciebie, czy sernik z rodzynkami, czy bez?
1: Z rodzynkami, czy bez?
0: Jazy.
2: A ty, Jadzia?
1: Ja też.
2: To lećmy dalej. Pomidorowa z ryżem, czy z makaronem?
1: Z ryżem.
2: A placki ziemniaczane ze śmietaną posypujesz cukrem czy solą?
3: Jednym i drugim.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Orzełek z solą, a reszka z cukrem.
5: No. Reklama. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
9: Let's go.

0: 12 do 7. Anka, która się zakochała. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Halo, dzień dobry, cześć.
0: Ania, szczęśliwa dziewczyna.
2: To jest w ogóle przeurocze, że napisałaś. To był cudowny rok. Dzisiaj obchodzisz 42 urodziny. A tu proszę bardzo, cały cudowny rok za tobą. Co się wydarzyło?
1: O rany, to jest bardzo długa historia, w sumie długa lista, bo po pierwsze zakochałam się, że zupełnie się tego nie spodziewałam w tym już prawie starczym wieku.
2: Starczym, co ty gadasz, no?
1: No i to żartuję. No i że zdecydowaliśmy z moim Darkiem, że przeprowadzamy się po prostu razem, tak żeby zamieszkać razem i znaleźliśmy cudowne mieszkanie, z tym, że po raz pierwszy zamieszkałam na wsi, to tak dość daleko od centrum nawet. Więc pierwszy raz w życiu nie mam sąsiadów, pierwszy raz w życiu śpię przy otwartym oknie, nie słyszę samochodów.
0: A czy to jest taka prawdziwa wieś, że ty z samego rana albo słyszysz radio, albo słyszysz...
1: Koguta ani takiego stworzenia typu kura nie ma w pobliżu, ale są konie, które parskają czasem już o poranku niedaleko.
0: Konie budzą tak. Patataj.
1: Odgłosem paszczowo-gębowym, dokładnie tak.
2: Ale powiedz, Anula, polecasz taką rewolucję w życiu?
1: Tak.
0: Super.
2: Bardzo się cieszę. To muszę się najpierw zakochać, no dobra.
0: No nie ma problemu, kawa to jest kwestia wyjścia z radia.
2: Albo kwestia finansowa, więc proszę bardzo, stówka dla ciebie na dzień dobry.
0: Ale fajnie. Czekajcie, dajcie ciszę. Pokaż brzuch, ja przyłożę ucho do brzucha. Są, motyle latają.
1: Oczywiście wiejskie motyle, umówmy się.
0: Wiejskie motyle. Wszystkiego dobrego dla ciebie, buziaki.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego też dla was i dla wszystkich słuchaczy.

0: lajki, to nie lubią tę środę. Za 5 minut siódma.
1: Za chwilę Marcin Procki, newsy w Radiu SK. Zapraszamy, polecamy oczywiście.
0: Kolejne doniesienia w sprawie kryptowalut i afery Zonda Krypto.
2: Wow. No, trzymajcie się za portfele.
0: Pieniążki wymyślone, ale zatrzymania prawdziwe. Jankes.
3: Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK. Radiu SK.
5: Radiu SK. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
19: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Canal Plus.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
23: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
27: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
2: Opole budzi się, donoszę więc, że wyjazd z osiedla AK jeszcze spokojny, choć na Choroszkiewicze i Ozimskiej już sami nie będziecie. Na Oleskiej też, do Mańskiego nie Modlińska, więcej aut. Na termometrach na razie tylko 9 stopni, w prognozach 15.
26: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
27: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, Seget.pl.
25: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Minęła siódma, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Trwa ustalanie motywów sprawcy. Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Jak opowiadają nam świadkowie, doszło do tego przed rozpoczęciem zajęć.
1: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłam się tego.
0: Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Dziewczynkę przewieziono do szpitala. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
3: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
4: Policji.
3: Tak, policji.
0: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiemy, że to były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Zanim do niej trafił, w policji zajmował się cyberbezpieczeństwem. A piłkarska kadra szykuje się do pierwszych spotkań w Lidze Narodów. Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną wystąpi Robert Lewandowski, będzie to jego 168 spotkanie w narodowych barwach. Jak mówi Lewy, na razie nie myśli o końcu.
5: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
0: Kapitan kadry zapewnił też, że jest gotowy do gry, a przypomnę, że podczas tego zgrupowania reprezentacje czekają aż 4 spotkania.
6: SK Opole News.
7: Dorota Sanie, nawet 300 milionów złotych może kosztować budowa zbiorników przeciwpowodziowych w Ścinawie i na rzece Mora. Ruszają prace projektowe. Dokumentacja ma być gotowa za 3 lata. Miejskim rowerem nawet do Turawy, ale trzeba będzie go oddać w Opolu w ciągu 24 godzin. Wypożyczalnia właśnie wystartowała. Jest w niej 200 rowerów. Drogowcy kładą pierwszą warstwę asfaltu na nowej trasie pieszo-rowerowej wzdłuż Wrocławskiej. Zaczyna się koło mostu na kanale Ulgi, a kończy przy skrzyżowaniu z Partyzancką. Ma być gotowa do końca roku.
8: Jankes! Gama!
28: I Wiktor!
8: W Radiu SK!
29: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Środa, czyli w pół do piątku już. Ha, super.
30: Środa to jest twardy przeciwnik. Kto na razie wygrywa właśnie? Ona czy wy?
31: Dzień dobry, witam. Ja już chyba dzisiaj na samym starcie przegrałem z tym dniem. Ledwo otwarłem drzwi od samochodu, już mi się ułamała listwa boczna z drzwi.
29: Ułamała.
32: No, można było również ułamać i ukruszyć ząb, więc w sumie bym powiedziała, że jednak zwycięstwo. W kwestii zwycięstwa za chwilę sprawdzimy, kto wygrał u nas w siódme wygrywa. Przypominamy 664 402 302.
29: Już można ustawiać się w kolejce.

0: Słuchajcie,
1: chyba, że mnie Piotrek zwolni.
0: Piotrek, szef, pozdrowienia oczywiście do tego szefa.
2: Zabrzmiało to jak groźba z twoich ust.
0: Słuchajcie, patrzymy w stronę Australii, daleko, daleko, do góry nogami jesteśmy.
3: Tutaj obrócę się, obrócę się.
0: Jest taka miejscowość, ta główna miejscowość w Australii.
2: Canberra.
0: No nie ta miejscowość.
2: Sydney. Melbourne.
0: Ale oni nie wygrali. Właśnie, Canberra, o czym wspomniała Kamcia, ta miejscowość została uznana za najlepsze na świecie miasto do życia. Serio. Po prostu tam się żyje najlepiej, najwspaniale.
2: Na
0: jest taki ranking, jeśli chodzi o naszą Warszawę.
2: No właśnie, jak Polska.
0: Polska, Warszawa, 32 lokata na całym świecie. To całkiem nieźle, jak na całym świecie.
2: Ale jak pierwsze miejsce na świecie do
0: Australia.
2: Najlepszego miejsca do życia może zajmować miasto, w którym się chodzi do góry nogami. No,
3: to wystarczy pół godziny i cała krew ci do mózgu odpływa.
4: Jankes. Kama.
2: Wiktor.
4: W Radiu SK.
2: A jak głowa boli, panie.

0: 16 minut po siódmej. No to co? Siódme co robi? Wiadomo, że wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Zapraszamy 664-402-302. Będzie o wygrywaniu w pierwszym pytaniu, ale dobra, spokojnie. Odbieramy telefony.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Kto przy telefonie?
4: Magda.
2: Jest moc, jest energia, jest Madzia i mamy pierwsze pytanie.
1: Rozpoczęta. Pierwsze.
5: Wczoraj polscy siatkarze wygrali z Niemcami w siatkę 3-0.
3: Brawo!
4: Brawo!
5: No i co mówi niemiecki siatkarz po przegranej z Polakami?
4: Polsce się udało!
2: Po polsku, bardzo dobrze.
5: Bo oni z szacunku nauczyli się polskiego. No.
3: A tak naprawdę mówi, szajsy.
2: Leźmy, auf Wiedersehen, leźmy z drugim, teraz głośno jest o lalce. Kto ją napisał?
5: Zarówno
4: kogo?
5: To...
3: Lalkę kto napisał? Szkoła Prus. Się kłania. Kto?
4: Prus!
3: Dobra!
4: Prus.
3: Prusak.
1: Trzecie.
3: Uwaga, wymień dwie małe rzeczy.
4: Piłeczka do ping-ponga i mała czarna sukienka.
5: O, na przykład, może
2: bardzo
5: być.
2: Ładnie.
5: Cieszmy się z małych rzeczy.
2: Ja lubię małą czarną kawkę za rana, to jest naprawdę coś pięknego. Lećmy.
5: A kto zamieniał wszystko w złoto? Glapiński, Posejdon czy może Midas?
4: Ten pierwszy.
5: Też. Nasz jaszcząb. Gdyby nie on.
2: Czyli Glapiński bardzo dobrze.
3: Zgadza się. Kto ci tyle złota da co?
1: Piąte.
2: Uwaga, piąte.
3: Skąd pochodzi waran?
2: Ja nie wiem. Ja nie podpowiem.
3: No.
4: A jakaś podpowiedź?
3: Masz to w domu.
5: Takie jest, z szufladami.
4: Komoda?
5: Waran z komodo, ale już po czasie.
3: Niestety,
5: trzymaj się, Macia.
3: Pa.
5: Wszystkiego dobrego.
4: No,
2: Ale była dobra. No, to była długa sekunda, nie wolno tak. Oczywiście raz, dwa, szybciutko odpowiadamy i szybko odbieramy telefony.
3: Halo, kto z nami? Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Mateusz,
5: co to jest komoda?
3: Skoro było komodo.
6: Komoda, no to jest mebel.
5: I ostatnie pytanie, Siódme. Ostatnie sekundy.
3: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, więc powiedz, co się robi łyżką?
6: Łyżką miesza się z herbatkę.
5: Jesienią!
3: Jak mogłeś? Przewrócił się dobre. Na twarz.
2: Nie, to zaliczmy, ale walczył. Zaliczamy czy nie?
5: Zaliczamy.
2: Sprawdzamy, VAR zalicza. VAR mówi tak, zaliczamy, był blisko.
5: Eskowe dzięki, klapki, kubota, dzięki. Skarpetki, magazyn Eska Story, wszystko leci do ciebie. No i jeszcze raz, co się robi łyżką?
6: Jesie!
5: Nią!
6: Wyczynią!
3: Ludzie kochani!
5: Spoko, kiedyś się nauczymy.
3: Jutro znowu to zrobimy.

0: Pink, tylko o kawce i herbatce, bo tak w ogóle to sober. 26 po 7 to jest środa.
1: Jest pięknie, jest wspaniale. W wielu miejscach pogoda, no dzisiaj jest taka, powiedzmy, taka sobie.
2: Tak no zwana... panie, no pierwszy dzień jesieni,
0: To jest fajna polska szarość.
1: Ale okazuje się, że tak, w okolicach Zakopanego
0: jest już białość.
2: Wczoraj, czyli ostatniego dnia lata, Kasprowy Wierch pokrył się śniegiem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to polecamy gorąco w social mediach, można to zobaczyć.
0: Jakby to powiedział Piotrek Żyła, tyle śniegu dowaliło.
2: Słuchajcie, wszyscy pracownicy tam PKL-u usuwali ten śnieg łopatami, suszarkami, chuchali, dmuchali, ale ci, którzy wjechali kolejką linową na samą górę Kasprowego Wierchu, ujrzeli dosłownie bajkową scenerię, ale przypominam, ostatni dzień lata.
1: Bajkowa, zimowa sceneria.
0: No to wszyscy razem.
3: Ulepimy ci bałwana.
0: No chodź!
3: No chodź, zrobimy to.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla Ciebie i Twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
10: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
11: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
14: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
0: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
18: Mam nadzieję, że wyspani i spokojnie można jechać do roboty. Z tym spokojem przesadziłam, bo stracicie go na Zaodrzu. Sporo aut też na skrzyżowaniu Oleskiej z ulicą Chabrów, na Nysy Łużyckiej, na Rondzie. Tylko 15 stopni będzie w okolik.
16: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
19: Miała 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Taką wiadomość o poranku dostali mieszkańcy Lubelszczyzny. Poderwano polskie myśliwce, a dowództwo operacyjne przekazało, że sytuacja jest monitorowana. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
20: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
19: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników.
21: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
22: SK Sport News.
19: Polscy siatkarze poznają dziś półfinałowego rywala Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrali z Niemcami 3-0 i po raz czwarty z rzędu awansowali do strefy medalowej. O finał Polacy zagrają z Belgią lub Słowenią, które dziś zagrają ze sobą, a o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka gra właśnie w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką jest 47 w rankingu Ukrainka Aleksandra Olinkowa. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na korcie. Trwa pierwszy set, no i na razie Maja idzie wyśmienicie, prowadzi 5-0.
21: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Jankes.
24: Kama.
1: i Wiktor.
2: Pięknie brzmi. Środa, czyli w pół do piątku, panie i panowie.
3: No
2: czekamy.
3: I po pierwsze, walczycie z tym dniem. Jaki jest na razie wynik?
23: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
3: Czyli cały czas remisik. A po drugie, Jankes zaraz zacznie walczyć ze swoją nową osobowością.
24: Zapraszamy na Eskowego Instagrama. Tam przerobione zdjęcie Jankesa. No i pytanie, kim jest dzisiaj? Wrzucajcie podpowiedzi dla Jankiego na Eskowy Messenger.
2: Ostatnio byłem sernikiem, nie udało mi się z rodzynkami, czy bez je byłem?
24: Słuchaj, no, ty zawsze jesteś pełen szczęścia.
2: Za kilka chwil wjeżdżam tutaj sernikiem, uważajcie, no. Naprawdę.
3: Pokażesz rodzynka? Mm. No to co? Instagram, tam zdjęcia. Wasze podpowiedzi, tak, u nas na Messengerze. Kim dzisiaj jest Jankes?
2: Boję się, zaczynam się bać.

0: Wkrótce lato się nie kończy.
1: A gdzie tam w ogóle, rzeczywiście? Kama, dawaj to bikini. O, jest, okej. No.
0: Ostatni dzień lata i...
2: Gips.
1: I oczywiście Igo. O,
2: i dobrze. Dla pieniędzy wszystko for money. Tak jest.
1: No dobra, lecimy dalej.
2: Pierwszy dzień jesieni, słuchajcie, na skraju lata i jesieni odbywały się przeróżne festyny, różne małe spotkania, na których panie z kół gospodyń wiejskich sprzedają i rozdają swoje specjały.
0: Ojejku, ale to są tak pyszne rzeczy, robione ręcznie, robione z miłością, robione z tradycją. Na dożynkach zawsze najbardziej człowiek jest w stanie przytyć.
1: Ja kocham, ja ostatnio byłem na dożynkach, wyjechałem samochodem, w samochodzie miałem pełno specjałów. Ogórki kiszone, ziemniaki, pomidorki, wszystko było.
2: Słuchajcie, no to w takim razie zadajecie się z przestępczyniami.
1: Ojeju, co to?
2: Okazuje się, że kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej pojawili się na takich dożynkach w zeszłym tygodniu w kilku miejscowościach w Małopolsce.
3: Kto ich tam puścił?
2: Wręczali mandaty paniom z kół gospodyń wiejskich.
0: A za co?
2: Nielegalnie rozprowadzały swoje specjały bez użycia kasy fiskalnej.
1: Jego to jest niesamowity cios wymierzony mafii drożdżówkowo-dożynkowo-pierogowej.
2: Od teraz jesteśmy bezpieczni. Reklama.
4: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
5: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
8: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko Opole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
11: I po reklamie.

0: Agnieszka Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie pierwszym.

0: Idealne towarzystwo pod kocyk i herbatkę. Margaret, Dawid Kwiatkowski, świeczuszka.
1: Za oknem świeczuszka też. Pod kołderką?
0: A potem straż pożarna.
1: No dobrze, okej. Nosa się zbliża. Uwaga, ostrzegamy.
2: No właśnie. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli powkręcać znajomych, to sk.pl.
1: Tam też mieszka Nozel.
0: Gdyby tak się okazało, że za kilkanaście sekund zadzwoni wasz telefon, to po prostu profilaktycznie go nie odbierajcie.
1: Tak, będzie bezpiecznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nozel wkręca. Nozel wkręca. Nozel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
5: Tak, słucham.
6: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyparzonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
5: Tak.
6: Szanowny panie, ja bym panu wysłała, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking. Dobrze?
5: Znaczy nie rozumiem. Ja 25. muszę lecieć.
6: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
5: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
6: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
5: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na ten, na wyjazd.
6: Proszę
5: i
6: pana,
5: musimy tego dnia jechać.
6: Ja panu
5: się
6: powiem.
5: Nie mogę z nikim dogadywać. No?
6: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
5: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, czy nie, ja nie rozumiem.
6: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
5: Ha, dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupione bilet?
6: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
5: Ja widzę rozwiązanie takie, czy ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę, a niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób.
6: A, proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takim przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
5: Ale co to mnie interesuje? Przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co dadzą państwo mi za wynajęcie tego lokalu?
6: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
5: No a jak? No to co to jak? Co to jest?
6: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
7: Zbyszek, zostałeś wkręcony w Radio SK.
5: No, wiesz co, po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
4: Nozel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Avicii w Radiu SK oczywiście i grupa Coldplay, 5 minut do godziny 8.
1: Wiesz, jaki jest Avicii?
2: A?
1: Znakomici.
0: Wszystko się znakomici
3: tak
0: zgadza. Bardzo
3: jak
0: dobrze.
3: Znakomici jest przerobione twoje zdjęcie na jaskowym Instagramie. Kim
0: jestem
3: jest
0: Janis?
3: Odpalamy naszą zabawę.
0: Co wy
3: zabawę?
0: Tak się uśmiechacie? Dlatego właśnie
3: bo
0: macie
3: jest
0: takie...
3: jest znakomici.
0: Ostatnio byłem sternikiem, dzisiaj... Dam radę?
1: Czy nie? Jak to może być ciężko. Naprawdę może dzisiaj być ciężko, aczkolwiek jeżeli czujesz się na sile i umysłach, takich dobrych siłach umysłowych, to tak.
0: Ale czy to jesteś blisko tej branży, w sensie sternikowej, ciastowej, słodkiej?
1: Daleko, bardzo daleko.
0: O.
3: No to posłuchaj może pierwszej podpowiedzi, która jak zwykle nic ci nie wyjaśni.
0: Proszę.
4: Jankes, ja to chciałabym ci podpowiedzieć, ale ja nawet nie wiem, kto to jest.
5: Jankes.
0: I Wiktor. Wiktor. Radio SK. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
3: Znakomici.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
10: Ci, co muszą jechać ulicą Oleską, wiedzą, że nie będzie łatwo. Najgorzej w rejonie tego małego ronda już w ścisłym centrum. Droga z Odrza długa i jeśli musicie wjechać w Piastowską, to wiecie, że nie będzie łatwo. I 1 maja remont i korek za kilka godzin ma być 15 stopni pochmurno.
3: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego o tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary i jej syna. O szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
12: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
11: Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł, a to oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
13: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
11: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Dziś, jak sprawdzamy, cena ropy na giełdzie spadła poniżej $100, ale jest za wcześnie, by mówić o obniżkach na stacjach paliw. A teraz informacja sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało właśnie swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Teraz o ten ogłoszono rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
14: SK Opole News.
10: Dorota Sań. Woda w części Opola może być mętna. Trwa płukanie sieci wodociągowej w Pruszkowie. Dostarcza ona wodę również do Komprachcic i Dąbrowy oraz dzielnic Winów, Sławice, Wrzoski, Chmielowice i Żerkowice. A u zbiegu ulic Ozimskiej i Rajmonta powstaje mały park kieszonkowy, będzie też ogród deszczowy, będą alejki, ławki, drzewa i krzewy. Do końca roku. Nici z egzaminu naprawką, bo egzaminatorzy z Opola, a także oddziału w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu sami się szkolą. Zaczną egzaminować kandydatów na kierowców dopiero w przyszłym tygodniu.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
15: 3 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Mówi wam Wiktor, Kama i nie wiadomo kto, bo Jankes cały czas odkrywa swoją drugą naturę.
15: Kim ja jestem? To jest cały czas znak zapytania taki bardzo duży.
17: Dla ciebie znak zapytania, bo dla naszych słuchaczy to wystarczy wejść na Jankowego Instagrama, zobaczyć twoje przerobione zdjęcia, a potem wrzucać podpowiedzi dla Jankiego, żeby może jednak coś odgadł.
15: Dajcie coś konkretnego, dokładnie, no.
18: Jankes, moja odpowiedź brzmi: kiedy inni mieli kryzys wieku 20 kilku lat, on postanowił wejść trochę za wysoko.
16: O, czyli już wiesz, że on, a nie ona.
15: On, dobra.
17: A chciałam przypomnieć, że Sernik to też on.
15: Mam pewien pomysł. Jestem zielony. W sensie zielony w głowie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje w ogóle. Co to może być? On. Jest.

0: Jesteś moim słonecznikiem. 8 minut po godzinie 8 to jest SK. Jankes wyszedł ze studia. Mam nadzieję, aby zrealizować swoją obietnicę zeszłotygodniową i wejść tu z całą blachą sernika.
1: W zeszłym tygodniu Janki był sernikiem. Nie udało mu się odgadnąć, że jest sernikiem. W związku z tym zapraszamy!
0: Chodź tu!
1: Zapraszamy! Mógł się przebrać za sernik lub mógł przynieść sernik.
0: Sam piekłeś, czy sam kupowałeś? Opowiedz historię tego sernika.
2: To jest wyjątkowy sernik.
0: Bo?
2: Gdyż sam się nim zaopiekowałem.
0: Aha.
2: Musiałem wiele pracy włożyć w to, by go
0: kupić? Czego zrobić?
2: Go wykonać, w sensie tutaj, żeby się pojawił w naszym studiu.
1: Słuchajcie, on nie jest w pudełku, więc nie wydaje się, że będzie kupne. Co więcej, jest w jakiejś blacha.
2: No miała być blacha, czyli się blacha sernika, prawda?
0: Oczywiście.
2: To jest blacha, dobra.
0: Blacha 2115.
1: No otwieraj, no dobra, bo ja się ślinię.
2: Słuchajcie, to rzeczywiście duża była praca, ponieważ byłem w tym sklepie.
0: Aha.
2: Byłem w tym sklepie wczoraj, wyszedłem z tego sklepu, przypomniało mi się, że nie wyszedłem z sernikiem, więc musiałem z tego sklepu

0: wrócić, to była dużo pracy musiałem.
1: Ze starości masz problemy z pamięcią.
0: Takie tam różne, no. Słuchajcie, patrzcie na to. Gdzie mi tam zagląda? Słuchajcie, dobra. O!
1: Jest!
2: Proszę! Ale jakie były wytyczne?
3: Blacha,
2: wy tymi wytycznymi przecież sami to stworzyliście.
3: Proszę państwa.
2: Miał być blacha, miał być sernik. Jest blacha?
3: Jest
2: sernik?
3: Jaki przyniósł jeden kawałek serniczka.
1: Ale proszę, jak ty ale za chwilę w nim odciśniesz swoją twarz, to ja nie wiem.
4: Jamkę
1: i chociaż nosek.
2: I właśnie.
4: Wiktor w Radiu SK.
2: To był wasz pomysł, pod którym ja się w ogóle nie jestem w stanie, nie wiem jak ma się podpisać.
3: Tak jak my
2: w ogóle,
3: drobnym drukiem nie doczytaliśmy, że to będzie jednak jeden kawałek sernika, tak ty drobnym drukiem nie doczytałeś odciskania twarzy.
1: Zaraz odciśniesz w nim chociaż nosek w ramach pokuty.
0: Spróbuję.

0: Janki Andrea Bocelli mówi, że to jest więcej niż gra. To jest niezła zabawa. Kim jest Jankes?
1: No dobrze.
2: Kim jest Jankes?
1: Ale przypomniałem sobie, że ostatnim razem odgadłem, że jestem sernikiem, tylko wy nie zaliczyliście mi, że niby za późno, tak?
0: Nie wykręcaj się, sernik cały czas jest z nami w studiu, więc przypominamy, że Jankes dotrzymał danego słowa.
1: Przyniósł sernik
0: do studia.
1: Smacznego, Kamcia.
0: Jedyne, czego nam brakuje, to odcisku twojej twarzy na tym serniku.
1: Na to nie zgadzam się, ale spróbuję.
0: Zrobimy
3: ja
0: to zaraz.
3: Ja też spróbuję sernika. Słuchajcie, nowa zagadka na eskowym Instagramie, przerobione zdjęcie Jankesa, no i podpowiedzi od was na
1: jestem
3: naszym
1: onem.
3: Eskowym Messenger.
0: Nowa postać dzisiaj.
1: Jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem, jesteś onem.
1: Czyli mężczyzną.
0: Słuchaj tego.
4: Janki, jesteś człowiekiem, który bardziej zna świat niż własną kanapę.
0: O!
4: Yo!
0: I lubisz jeździć. Wycieczkowicz jesteś. Coś jak
1: taki
0: Wojtek Cejrowski.
1: Świat, tak? Okay.
0: Ale nie jesteś Wojtkiem Cejrowskim.
1: Nie chodzę na boso.
5: Jankes, lubisz być wysoko.
0: O!
1: Cały czas właśnie myślę sobie, no dobra, bo ja mam trzy opcje, tak? Okej, dobra.
3: Masz trzy możliwości trafienia, tak.
1: Czy ja mieszkam na co dzień w Łodzi?
0: Kurczę, ja nie wiem.
3: Ja też nie wiem.
0: Czy ta postać mieszka
3: ale
0: w Łodzi?
3: Ale sprawdzimy to, no.
1: Dobra.
0: Mówią nam, że nie.
1: Okej, dobra.
0: Mamy podpowiedź również bardzo specjalną od nowego specjalnego popołudniowego programu.
1: Od Sońty Korościela?
0: Tak jest.
1: Ojejku, to już w ogóle nie zgadnę.
6: Cześć, tu Marcin Sońta. Sońta Korościel, SK w Radiu SK. Nie wiem, czy kojarzycie tego, no. Nieważne, mam podpowiedź. Jankes, dzisiaj jesteś gościem, który lubi szczytować, ale bez ekipy.
0: Dobra podpowiedź.
3: Najpierw zrobiło się gorąco w naszym studiu.
1: Coś, no dobrze. Czy ja jestem sportowcem?
0: Poniekąd.
3: Nie.
0: No trochę.
3: Nie.
0: Troszkę tak.
6: Inaczej.
3: No to jesteś troszkę takim samym sportowcem, jak ja jestem sportowcem.
0: No bardziej. Ty byś, ty byś nie zrobiła tego, co ta postać robi. Nie dałabyś rady.
3: Potrzymaj mi mój sernik.
1: To wszystko z podpowiedzi na razie?
0: Jeszcze od słuchaczy ostatnia.
1: No proszę.
4: Jankes, kiedyś wolałeś być w ekipie, a teraz odkrywasz świat sam.
3: No.
1: Czy jestem tym chłopakiem z internetu, taki wysoki? O. Mm-hmm. No ten, jak mu
0: no,
1: tam,
0: który no. Ten? No.
1: Ten, co ostatnio wygrał taniec z gwiazdami w poprzednią edycję. Nie, całe szczęście nie... O.
3: Nie wiem, kto wygrał
0: nie było cię w ogóle w tym programie, słuchaj. Jesteś trochę ponad, jakby nawet...
3: A, Bagi! O Jezus,
0: zapytali postać,
1: ja nie powiedziałem tego, kama masz stratę!
0: To by nie poszła.
1: Dobra.
0: To tym myślamy, zagramy.
1: Dobrze.
3: Wrzucajcie podpowiedź na naszego eskowego Messengera.
1: Jak można szczytować bez ekipy?
0: Nie robiłeś tego nigdy sam?

0: Już wiem. Wiem, ale na razie nie powiem. Wiem. Mam was, słuchajcie.
1: Wiem, co będzie w newsach, bo podglądam Prockiego i mam do was pytanie takie newsowe. No. Jeżeli zatrzymują u wybrzeży Hiszpanii polski statek, który nielegalnie coś przewoził, to co mógł mieć w ładowni?
2: Na pewno banany i pająki.
0: I warzywa, owoce, zielone banany, żeby były później u nas żółte.
2: Dużo śniegu.
3: Koks na zimę.
1: Koks na zimę, to z Zakopanego.
0: Tak?
1: Szczegóły już za chwilę.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
9: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
16: Dacie radę i wygracie ze wzmożonym ruchem w Opolu, z tymi korkami na 1 maja. Kolejka na Żeromskiego? Też dacie radę. Nawet partyzancką pokonacie i dojedziecie. Jesieniary już na swoim, że tak powiem, na opolskich termometrach maksymalnie 15 stopni.
14: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Zbliża się 8.30, to czas na Jaskanie News. Marcin Procki, zapraszam. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach, a hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka w drugiej rundzie turnieju rozbiła Oleksandrę Olinkową w pierwszym secie 6-0, w drugim 6-1, a u półfinał zagra z Elis Mertens lub Barborą Krejcikową.
18: Jankes. Kama i Wiktor.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
18: Radio SK.
20: Janki cały czas głowi się, kim jest. Jego przerobione zdjęcie wisi u nas na Instagramie, a wy cały czas okupujecie nasz Instagram i Messengera.
21: No właśnie, tam rzucacie podpowiedzi i Janki teraz wyszedł na chwilę na korytarz i muszę powiedzieć, że on już chyba wie.
20: Tak, on sam chodził i mówił pod nosem, ja wiem, taki zadowolony z siebie cały czas.
22: To może zmienimy teraz.
20: No dajmy mu trochę satysfakcji z życia, no niech odpowie chociaż raz w tym tygodniu. Chcę

0: dyskoteki porannego człowieka. Axwell i Bone, 37 minut po godzinie 8 rano.
1: Tutaj Eska, jesteśmy, ja jestem w dobrej formie, mam się dobrze, jestem szczęśliwy, bo wiem. Wiem!
2: Kim
1: wiem.
2: Jest Jankes?
1: Słyszysz, to sama wiem!
3: To się zaraz okaże, sprawdzimy,
1: czuję, że
3: sprawdzimy.
1: Wiem.
3: Ostatnim razem też myślałeś, że wiedziałeś i trzy razy nie wiedziałeś.
1: Ale za czwartym razem wiedziałem, ale już mnie zaliczyliście, ponieważ stwierdziliście, że trzy razy rzuciłem hasło.
0: Czy jeszcze, aby utwierdzić się tak? W swoim przekonaniu, chcesz taki secik od słuchaczy dostać? Jeden?
3: Tak, dawaj.
1: Poproszę.
0: Proszę bardzo, oto secik.
4: Mhm. Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie. Jesz kaktusy, które nie mają kolcy.
5: Jesteś osobą, która zdobywa niezdobyte. A.
4: Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie.
0: Raz.
4: Jesz kaktusy,
0: które nie mają
1: kolców. Dobrze powiedzieć, kolców.
0: Oraz?
6: Okay. Chwała wielkiej ekipie.
1: Tak. Czy słowo ekipa jest kluczowe?
3: Nie. Kolce jest kluczowe, nie ekipa.
0: Bardzo ważne jest.
1: Słuchajcie, miałem pomysł wcześniej, ale mogę powiedzieć, tutaj podzieliłem się w studiu. Myślałem, że chodzi o Eda Sheerana, który ostatnio narobił bałaganu. No i też został sam trochę, bez ekipy za bardzo, no bo tam wszyscy się podwracali.
3: Ale to za mądre było. My prościej prosimy.
1: No więc wiem, o kogo chodzi. To się chyba wydarzyło wczoraj czy przedwczoraj, prawda? On znowu to zrobił, on znowu szczytował i znowu sam. Chociaż nie był sam, bo był z muzykiem, z Pawbitcem. Gdzie oni się wbili? Co to był za szczyt?
0: To był szczyt, którego jeszcze nikt nie zdobył. To było wejście na górę, na której byli pierwsi.
1: W ogóle ma koronę. Wiem, że on ma koronę ziemi. Był na tych wszystkich Monteverestach i innych. Tam, nie wiem, na Śnieżce. No pewnie na Śnieżce nie był, a to jest najważniejsze, na szczyt.
0: I na Górce Szczęśliwickiej.
1: O kim mowa, kim dzisiaj jestem? To jest tak zwany patec wariatec.
3: Zgadza się.
1: Wiedziałem.
3: Facet, który jest znany z ekipy, a potem już znany bez ekipy.
1: I chodzi po górach rzeczywiście, tych najwyższych szczytach na ziemi. Pokazuje to w internecie, robi piękne rzeczy. Miałem okazję poznać kiedyś pateca, Kubę. Fantastyczna postać rzeczywiście.
0: Samego pokaż siebie mi. Teraz poznaj, proszę, słuchaj. No. Patrz, o,
1: to szczytowanie, że kiedyś...
0: Się.
3: No nie!
1: No, dobrze mi we włosach.
3: No niestety, Janki, no musimy do Turcji polecieć, no.
0: A to na odlot ściśle tajny. Gratulacje, kolego.
1: To pięknie wygląda. Zajrzyjcie na Eskowego ta Instagrama. No jestem tam w wersji...
2: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty? Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
17: i po reklamie.

0: Zaczynamy! To już 11 minut do godziny 9.
1: Kończymy!
2: Co zaczynamy?
0: Zaczynamy bardzo ważną rozmowę. Chciałam się podzielić, że kiedy zaczynałam pracę w radiu x lat temu, to nie potrafiłam zawsze ze stresu powiedzieć jednego trudnego słowa. Meteorologia. Więc zawsze mówiłam, że synoptycy. No ale niestety mam ciekawostkę z kategorii meteorologia.
1: Okay,
0: widać, że jednak już się nauczyłam mówić. I od początku tego roku nie było ani jednego huraganu na Atlantyku. Ostatni raz zdarzyło się to w 1914 roku. O!
1: W 1914
3: roku? Ciekawe, jak to wtedy policzyli. Czy mieli mapy satelitarne też?
1: Słuchajcie, ale ja wiem!
0: Co wiesz?
1: Ja wiem, co to jest.
0: Co to jest?
1: Cisza przed burzą.
4: Słuchajcie, ja wiem, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, a my przedłużamy lato w Esce, grając wakacyjne hiciory.
1: Ale teraz będzie upalnie.
4: Łap to.
1: Dawaj. O, kama, dawaj.
3: I co?
1: Słuchajcie, robimy to. Dawaj.

0: Kośnosza, czyli Sanach w Radiu SK, 4 minuty, bo nie znamy godzina 9.
1: I to będzie nasz happy end, tak jak śpiewała. Koniec porannego programu do wstawania.
2: Jednym słowem, 10 dla nas, 0 dla środy. Wygraliśmy!
0: W pół do piątku jest fajnie. Dzisiaj przyniosłem sernik do studia, bo ostatnio w akcji Kim jest Janka byłem sernikiem, nie odgadłem, więc była misja specjalna. Przynieś sernik w blaszce. Jest blacha, jest sernik. Wiktor miał tutaj pomysł, żebym odcisnął swoją twarz w serniku.
2: Tak, bo no to może ale chociaż Wiktorku, odcisk palców odciśnij.
0: To no prawda, ale ja, ja mam propozycję. No. Już my kochamy Wiktora. Wiktorek, ja tobie tę sytuację mogę tobie śmiało oddać. Naprawdę, zrób to.
2: Wiktor, pokaż mu, jak to się robi.
0: Bo on bardzo chciał.
3: Dawaj,
0: Wiktor,
3: dawaj,
0: żyje
3: dawaj,
0: tym, Wiktor żyje tym od tygodnia.
1: Dawaj go, dawaj go tu, uwaga.
0: Ja mam...
1: 3, 2,
0: nie wierzę,
1: jeden.
0: Patrz. Zrobiłem to! Dobra.
2: Jakby ktoś chciał to zobaczyć, zapraszamy oczywiście na Eskowego Instagrama.
0: Jest cały na biało.
2: Warto.
1: Pozdrawiamy. To był program Twoja twarz smakuje jak sernik.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
16: Lepiej, ale do ideału daleko. Ten to chyba jak już wszystkie remonty się skończą. Teraz to zatrzymają was roboty koło dworca. Jeszcze trochę czasu stracicie na Żeromskiego. Taki urok tej ulicy. Jesień jeszcze niezbyt urocza. 15 stopni po południu.
18: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
21: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
22: Minęła dziewiąta, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. To Piotr M. i Anna P. zostaną dziś przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie, gdzie zostaną przesłuchani. A sprawa dotyczy sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ta miała wyrządzić szkody fundacji na co najmniej 8 milionów złotych. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć. Uczniowie spotkają się z psychologiem. To w tej placówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Policja ustala motyw działania chłopca, mieszkańcy są w szoku.
23: Naprawdę, w szoku jestem.
24: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
23: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
22: No, zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu, jej stan nie zagraża życiu. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez lewego wprowadziła w błąd.
25: Ja popełniłem błąd, niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
26: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
22: Tymczasem Lewandowski może poprawić swój rekord występów w kadrze. Przed reprezentacją 4 mecze, a kapitan ma już na liczniku 167 spotkań.
27: SK Opole News.
16: Dorota Sań, dawny dom kombatanta na Chmielowickiej nie nadaje się do remontu, wykazują analizy, dlatego ratusz zleci opracowanie koncepcji na postawienie w tym miejscu nowego, 3-modułowego budynku. Miałyby w nim powstać mieszkania dla seniorów i oddział dla osób z zaawansowaną demencją. WIG znów wyłączy tężnie na Malince, bo musi wymienić solankę. Operacja rozpocznie się w poniedziałek rano. Możecie tam pojechać miejskim rowerem. Wypożyczalnia znów czynna, jest w niej 200 rowerów, połowa to elektryki. Pierwsze 20 minut za darmo.
28: Będziecie za chwilę zdziwieni jeszcze bardziej niż Robert Lewandowski podczas wczorajszej konferencji po przeprosinach, dlatego że podobno w kalendarzu już jesień, ale nie u nas. My lato przedłużamy, bo ono jest z nami wciąż, przynajmniej w sercach i zaraz to udowodnię. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Żadnych smutków nie będzie. Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK, 19 minut po 9. Oficjalnie przedłużamy w Radiu SK lato i zaraz wam to udowodnimy, ale najpierw coś, na co mam nadzieję ktoś czekał. I ja czekałam bardzo. 30 sekund tylko dobrych informacji. Jest szansa na tańsze paliwo. Wszystko teraz w rękach naszych rządzących, bo w życie może wejść ustawa, która ureguluje ceny na stacjach benzynowych do końca grudnia 2026 roku. Polacy zajęli drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. To studenci AGH w Krakowie. Sami skonstruowali auto, a w wyścigu wzięli udział po raz pierwszy. Śpiew to samo zdrowie, mówią naukowcy. Dotlenia organizm, poprawia humor, zmniejsza poczucie osamotnienia. Może nawet usprawnić pamięć i zdolności poznawcze. I my właśnie po to wam gramy te wszystkie hity, żebyście śpiewali, jeżeli do tego długo i szczęśliwie. Kolejne dobre informacje już jutro.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Semmelrock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Stomp. My Body Isn't Ready w Radiu SK 28 minut do godziny 10. Podobno dzisiaj jest pierwszy kalendarzowy dzień jesieni. Nieprawda, my to wstrzymujemy. U nas lato w SC trwa, bo to jest stan serca. Z takiego wychodzimy założenia, dlatego gramy wam najbardziej wakacyjne hity. The Colors i Italo Disco już teraz, żeby lato trwało dłużej.

0: Możecie się wyspać dzisiaj. Margaret Prima Ballerina w Radiu Łyska, to wam właśnie zagraliśmy, dlatego że statystyki są nieubłagane. Podobno za mało śpimy. Większość Polaków jest zmęczonych. 80% przyznaje, że w ostatnich 3 miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie i śpimy mniej niż 6 godzin na dobę. Nie może tak być. Wiem, że to, jak wam tak powiem, to niczego specjalnie w perspektywie nie zmieni, bo uwarunkowane to jest wieloma innymi czynnikami, ale zróbcie głośniej, niech szef usłyszy. Może dzięki temu będziemy mogli przychodzić do pracy tak godzinę później. Co prawda będą nam płacić o godzinę mniej, ale to już zostawmy.
1: Radio SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz 2 głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
6: Zachęcam, Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
7: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
8: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
11: I po reklamie.

0: Eben, Easy Bizu, Olo Molo w Radiu SK Nowość na 6 minut do godziny 10. Podobno nasze serce dostosowuje się do tempa bitu numeru, którego słuchamy. To wasze brzmiało bardzo dobrze. Niech żaden szef ani żadne nadprogramowe zadanie teraz tego nie zepsuje. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Marzysz o spacerze w dniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
7: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
8: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
9: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
11: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko Opole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
20: Można jechać, nie żeby bez przestojów, ale już zdecydowanie lepiej na zaodrzutem bliskim i dalekim. Na 1 maja bez zmian, jest remont, są problemy, omijajcie lepiej. Na jesienne ciepełko też jeszcze poczekamy. Dziś w Opolu 15 stopni maksymalnie i niebo w kratkach.
18: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, Seget.pl.
17: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
16: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia SK, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
21: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
16: Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany przez rząd. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta.
22: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
16: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Turcja, Grecja, Egipt. Tam najchętniej wyjeżdżaliśmy na wakacje. Ponad 80% Polaków wybierało wypoczynek w formie all inclusive.
23: Uwielbiamy all inclusive. Ponad 82% z nas decyduje się na tego typu spędzenie wakacji. 7-8 dni to jest taki średni czas. No i oczywiście wybieramy samolot.
16: Mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki. Rekordowy wynik odnotowała z kolei turystyka przyjazdowa. Poza Niemcami i Czechami chętnie odwiedzają nas też Hiszpanie, Włosi czy turyści z krajów arabskich.
24: SK Opole News.
20: Dorota Sanie, 41-latek z powiatu kluczborskiego, miał przez 3 lata znęcać się nad swą schorowaną matką. Jest już w tymczasowym areszcie policjantów. Wezwał jego brat,
25: który na nagraniu z kamery zamontowanej w pokoju kobiety zobaczył, jak mężczyzna uderza leżącą w łóżku matkę.
20: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Odbudowa mostu w Siestrzechowicach może znów się opóźnić. Spółka wodociągowa zaapelowała o jego przeprojektowanie, bo pół metra od planowanej konstrukcji przebiega najważniejsza magistrala. Specjaliści zalecają nawet 5 metrów.
0: Odwołujemy tę jesień. To znaczy w ogóle nie wprowadzamy jej w życie, wbrew temu, że ona chciałaby tutaj nadejść. Tak właśnie robimy w Radiu SK, więc dziś mamy dla was dużo letnich hitów, które w tej godzinie też zagram. 2 minuty po godzinie 10:00. Andrea Bocelli to na początek. Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: najgorsze możliwe rozczarowanie spotkało dzisiaj naszą słuchaczkę Adriannę Neptunika, czyli nowość na antenie Eski What If. Tą za nami, 18 minut po 10. Adrianna napisała na Eskowy Messenger. Co? Jak to? O 4.30, kiedy wstałam, to myślałam, że dziś czwartek, a teraz okazuje się, że jest dopiero środa. Znamy to? Najgorzej, jak się obudzicie w czwartek, myśląc, że jest piątek, a tu jest jeszcze jeden dzień. Adrianna, dobra informacja jest taka. Więcej czasu na realizację celów, planów, marzeń masz jeszcze 2 dni do weekendu. I w sumie 4 dni pełne z kawałkiem środy do końca tego pięknego, mam nadzieję, tygodnia. Wasze rozczarowania albo zaskoczenie na dziś, jak takie macie, chętnie wszystkie przyjmę na Eskowy Messenger. Temple City Self-Aware za chwilę u nas.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
7: I po reklamie.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita w Radiu SK. To, co za oknem, to wam wygląda na jesień? Nawet jeśli, to my taką jesień odwołujemy. Co z tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, skoro w SC trwa lato i to wam teraz udowadniam. Dlatego gramy te hity, które z latem kojarzą się najbardziej. Summer Jam już teraz, żebyśmy odczarowali to, co za oknem.

0: Green Papel, czyli Mata oraz Age w Radiu SK. 23 minuty do 10. Większość przedstawicieli pokolenia Gen Z nie będzie aplikowała na oferty pracy, jeżeli w tej ofercie nie ma podanej konkretnej kwoty wynagrodzenia. Już nie widełki, ale konkretna kwota. Gdybyście zobaczyli tę konkretną kwotę, to prawdopodobnie też byście nie chcieli aplikować. Antro, tak to już za chwilę u nas.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: I po reklamie.

0: Passenger od Aleksa Woryna tuż przed godziną 11. Z pozdrowieniami dla wszystkich pasażerów, najbardziej z pozdrowieniami dla tych idealnych, którzy nie przeszkadzają, przynoszą jedzenie, pytają jak mija trasa, albo patrzą w nawigację, pilnując jednocześnie i pilotując tę trasę. No być może akurat jeżeli chodzi o autobusy miejskie, to tego nie róbcie, bo z kierowcami rozmawiać nie wolno, ale miłym być należy i o to apeluję. Po 11 w Radiu SK Zalia ze swoim nowym singlem Tylko Kochaj Mnie, będzie też Kizo i Bletka oraz będzie kolejny z hitów, w którym zatrzymamy lato w Polsce na dłużej, pomimo tego, że dzisiaj już kalendarzowa jesień z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
9: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
10: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
26: Czy o tej porze mogę mieć dla Was dobre wieści? Tak, padać nie będzie, mrozić nie będzie, wiać też nie będzie. Skwaru też nie musimy się już obawiać. Będą za to chmury, słońce i maksymalnie 15 stopni w Opolu. Jutro też, ale od soboty znów zrobi się cieplej.
24: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
23: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 11, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźny incydent na torach w miejscowości Jedlanka koło Łukowa w województwie lubelskim. Dwa pociągi towarowe najechały tam na betonowe bloczki. Lokomotywy zostały uszkodzone, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu pracowali policjanci i kontrterroryści. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, a ruch przez kilka godzin był wstrzymany. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to Piotr M., komentator telewizji Republika, i Anna P., dyrektorka w Kancelarii Prezydenta. Oboje byli zaangażowani w kampanię Sprawiedliwe Sądy.
1: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej.
0: Wyjaśnia Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Zatrzymana dwójka dziś trafi do wspomnianej prokuratury. A polscy siatkarze powalczą o medale. Wygrali z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W ataku rządzili Wilfredo Leon i Bartłomiej Bądź, a w obronie Polakom udało się podbić wiele piłek i prowadzić kontry, dlatego trener Nikola Grbić nie krył po meczu zadowolenia.
2: Czasami oczywiście wygramy z zagrywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym i jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
0: A dziś Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie w piątek rozegrają półfinałowy pojedynek. Rywal na razie nieznany, bo będzie to wygrany z ćwierćfinału Belgia-Słowenia.
3: SK Opole. Na czasie.
4: Dorota Sanie, roztańczony Kochanowski. W teatrze trwa festiwal Opolska Scena Tańca. Dziś widzowie zobaczą spektakl Tempo. Taneczny, ale twórcy połączyli choreografię z iluzją. W październiku na scenę wróci m.in. Ziemia Obiecana, Poskromienie Złośnicy czy Masz 12 lat i tu resztę zostawię wam. A na ekranach opolskich Heliosów Resident Evil bryluje, leci też Niebo nad Normandią czy Powiedz mi co czujesz. W piątek sale wypełnią się fanami Brada Pitta.
20: Dwie minuty po godzinie 11. Dzisiaj w kalendarzu jakieś takie smutne święto, nazywa się Dzień Spadającego Liścia. Oby tylko takie problemy i oby tych jak najmniej. The Kid Laroi i David Guetta oraz do tego jeszcze Zalia. To jest plan na tę godzinę. Będzie też hit na lato. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: ale naprawdę musimy nauczyć się odpoczywać. 14 minut po godzinie 11. Armin Van Buuren, Sasha Everlasting, bo dane są zaskakujące. Nie mamy czasu na zdrowie, ani nie mamy czasu na odpoczynek. Tak mówią przynajmniej Polacy w badaniu. Jesteśmy cały czas zmęczeni, a dodatkowo brakuje nam czasu na to, żeby pójść na przykład sprawdzić, jak tam nasza morfologia, czy może to zmęczenie. To nie wypada, nie jest efektem czegoś innego niż tylko nadmiarem pracy, bo nasze biurko jest zawalone sprawami przez szefa i warto ten czas znaleźć. Przypomniało mi się właśnie teraz, że dostałam od ostatnio skierowanie na badania okresowe i że zwlekam z nich od 3 tygodni. To do mnie też było. To do mnie. Nie jesteście w tym sami. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.

0: Podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bring the beat.

0: Serk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Nowość od tych panów. Tempo City, Reverse Psychology w Radiu SK, 28 minut po 11 w kalendarzu, a nie będziemy w ogóle o tym mówić, co w kalendarzu, bo u nas w sercach ciągle lato. I tym latem chcemy was zarażać, dlatego że w Radiu SK lato trwa przez cały rok i tego będziemy się trzymać. Stąd teraz zagramy jeden z największych hitów lata, który z wakacjami kojarzy się jak mało, który inny. Despacito, Radiu SK.
1: Aye.

0: wiadomości. Szczęśliwi ci, pisze Helena, którzy mają hemoglobinę w normie, czyli ja, i mają weekend rozpocząć już od środy i wrócić do pracy we wtorek, czyli mały urlop. Pozdrowienia dla sympatycznych pań z Poznańskiego Centrum Krwiodawstwa. Zapraszamy do tych miejsc. Te panie naprawdę są tam miłe, a poza tym jak oddacie trochę z siebie, czyli krwi, to potem można dostać obiad albo czekoladę i w ogóle będzie fajnie. Dawid podsiadło na błysk, za chwilę wesce.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
4: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na Ciebie.
5: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
13: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
14: I po reklamie.

0: osoby w takim brzmieniu wam upływała reszta tej środy. Podobno, jak to było, środa zginie, tydzień minie. Oby tak. 6 minut zostało jeszcze do godziny 12. Po tej 12 podobno będzie lepiej, no chyba, że się wybieracie na jakieś spotkanie, które jak wiadomo mogłoby być bardziej mailem. Michu Sobkowski tutaj wpada i gra wam najlepsze hity, to już za chwilę. Oczywiście te letnie też, bo pomimo, że zaczęła się jesień, to mamy to głęboko w poważaniu. I będziemy udawać wciąż, że jest lato, a wy razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
2: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Marzysz o spacerze w dyniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
4: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy! Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
0: Środa w Opolu z niezdecydowanym niebem. Momentami ze słońcem, ale chmury też chcą wisieć nad naszymi głowami. Termometry też niezbyt odważne. Możemy liczyć się tylko na 15 stopni. Wieczorem będzie 12, ale gdzie się wybieracie?
16: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
15: Jest opone.pl.
0: Już prawie południe. Agata Chruściak zaprasza. Nie 20, a 30 lat za kratami. Katowicki Sąd Cywilny zaostrzył dla Tomasza J. z księdza Skłobuc. Do dramatu doszło w tym 2025. Napastnika zaatakował w garach plebanii. Przyznał się do zabójstwa duchnego i usiłowania boju. Potwierdził ustalenia radia K. Jan Hoffman. Zygnował ze start w wyborach prezydent Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem inicjator referendumów odwołano Aleksandra Miszalskiego. Twoje poparcie robi gibale. I połączymy siły, aby rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze. Hoffman.
6: Wycuję swój start wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Żadnych wątpliwości, że naszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydent na Łukasza Gibały.
0: A Łukasz Gibała zadeklarował, że jeśli stanie prezydentem, zrealizuje postulaty wyborów Hoffmana. To między innymi audyt miasta czany w strefie czystego tytułu.
14: Chciałem podkreślić, że pan mecenas Hoff postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes, na swoje własne ambicje.
0: Rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Polacy przychodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, wraz z nimi zainteresowanie instalacjami LPG, mówi Tryzadhi z Energa Polska.
18: Mamy jakieś 20-30 większe zainteresowanie. 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż.
0: A jazda na gazie po prostu się opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr, benzyna do 8,10 groszy.
19: Gaz, no to tak o połowę taniej.
20: Zdecydowanie taniej. Tankuję za 100, przejeżdżam 440 km.
0: Mówili nam kierowcy, litr gazu obecnie trzeba zapłacić około 3,08 groszy.
21: SK Opole na czasie.
22: Dorota Biegacze przejmą pole w niedzielę. Dzisiaj spod Steguara startuje półmarn. 1500 osób i sobie przebieżcze z miasto na rynek. Wpadną, ale nie na festiwa, a podobno wie jak we Franku. Muzyka też będzie. Fani hitów, aby będą mogli sobie pośpiewać sobie i innym bieżnikom. Impreza w namiocie wystaje już w piątek. Też w piątek w opolskich Helicach drugi wieczór z serią Bliczb. Kultowo i mrocznie. Od 21. z kim wyjdziecie po północy.
23: Mimo tego, że środa 23 września, to my przedłużamy to muzycznie, oczywiście, że tak. Kolejny hit, który zatem się kojarzy za kilkanaście minut na Andrzejewska. Będzie też Gito i ostatni dzień lata. Teraz Thomas Gray, Michał Sobkowski. Witajcie po tej.

0: Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Narcotic Trust, I Like It. No właśnie, tak to jest. Najpierw I like, a później I don't like. Rozwody ozempikowe, słyszeliście? Trochę się zaskoczyłem, jak o tym poczytałem. Badania pokazują, słuchajcie, że po porządnym schudnięciu, na przykład dzięki lekom, które w tym pomagają, stąd nazwa zjawiska, nawet dwukrotnie może wzrastać odsetek rozstań i rozwodów. No bo dlatego, że partnerzy chudną, stają się często pewniejsi siebie i stwierdzają, że zasługują na coś, a raczej na kogoś lepszego. Logiczna, ale dość niespodziewana konsekwencja chudnięcia, prawda? Niezmiennie jednak przypomnę, najczęstszą przyczyną rozwodów pozostają śluby. Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie, a później Westę Calvin Harris.
1: Reklama. Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla ciebie i twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.

Post Malone i Swell i drugie życie tego numeru Sunflower na antenie Radio SK. Że co, że niby już jesień? A my w Radio SK przedłużamy lato. I dlatego już teraz Sylwia Grzeszczak i Mango. Yeah.

0: Robin Schulz wraca do muzycznej gry, szanowni państwo, biorąc na warsztat numer z 2014 roku, Bullet, który zresztą też sięgał do wcześniejszych numerów. I teraz Robin Schulz nazywa to Take It Slow, a my dogramy w Radiu SK, bo to fajne jest. Za chwilę Daria Zawiałow, a później Axwell, Bon i Whatever Turns You On u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: Tak, to jest jeden z tych numerów, których można by słuchać bez końca. Oskar Cymsi bez końca w Radiu SK tuż przed godziną 13. Słyszałem ten numer i inne w wykonaniu Oskara na żywo w ten weekend. Zresztą nie tylko ja, bo Cymsiaków nie zabrakło. A Oskar na żywo brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Jonathan Pezet i Lipka obejmuje noce. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę hitów. Tak gram dla was po 13 wesce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Reklama. Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
9: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
17: Trochę cieplejszą. Polek, ktoś zamawiał 15 stopni, proszę bardzo, dostanie, przecież nie będziemy sobie żałować. A gdybyście się mieli gdzieś zasiedzieć, to donoszę, że wieczorem termometry pokażą maksymalnie 12, a jutro znów 9. Jesień tak ma.
15: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Według medialnych doniesień miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. Zabezpieczono dowody.
18: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
14: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. A przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono po poszukiwaniach w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Tym razem województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. To tu w sobotę odbędą się treningi organizowane przez MSWiA i Straż Pożarną. Mają dać mieszkańcom wiedzę, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza i gdzie się ukryć. Mają dać poczucie komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
19: Terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
20: Sama jestem onkologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
14: No, turbany trafią między innymi do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.
21: SK Opole na czasie.
22: Dorota Sań, dobra pogoda na weekend zamówiona. Można planować coś w plenerze koniecznie. Na opolskim rynku będzie biesiadnie. Przez Opole przebiegną też maratończycy. Możecie też wyskoczyć na dożynki, tradycje poznacie. Na tych Wierdzanach będzie też karate, trochę orientu, potańczyć też będzie można, a właściwie należy. Pobujacie się też w piątek w Stegu Arenie. Przy hitach złotej epoki disco będą Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Koncert startuje o 19:00.
0: Zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów ostatnio. Wasz też, bo w gorącej 20 Radia SK jest wysoko. Somber, My Body Isn't Ready. No i będzie coś typowo letniego, bo my dzisiaj w SC muzycznie na to przedłużamy. Jonathan PZT i Iwka już teraz. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: posiadacze bursztynowego słowika, a także dwóch kur, które dostali te kury od Solity i Korościela. Kuba i Kuba na antenie Radia SK i chłopaki. O płaczu to było. Płaczą to ze szczęścia fani Taylor Swift, którzy już wiedzą, że 25 września, czyli pojutrze, dostaną nowy singiel Patient Zero. Właśnie od Taylor Swift, której numer Opolite zagram dosłownie za kilka chwil. Wcześniej będzie Adra Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA Veste.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

Hity na czasie w Radiu SK. Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. Mało to nam było lata tego lata, prawda? No to przedłużmy je. Można tańczyć, proszę się nie powstrzymywać, szanowni państwo, a będzie do czego. Last Ketchup, The Ketchup Song, Azarehe, numer, który przedłuża nam lato już od 2002 roku.

0: Kiedyś bym powiedział, że to Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ale to nie Miley Cyrus. Miley Cyrus już nie ma, szanowni państwo, jest Miley. Miley i Bass Persuade, czyli tytułowy numer z jej albumu, który dopiero co się pojawił. Tam również numer Let's Get Married się pojawił. Najbardziej romantyczna ponoć Miley, jaką kiedykolwiek mogliśmy usłyszeć. A usłyszeliście to po raz pierwszy na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Kung City of Hills, London, Galaxy. Za moment, a później coś od Sea.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności...

0: Rock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
2: Kontra Barcelona.
1: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
8: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
9: I po reklamie.

0: To wersja jakby taka lżejsza, wiosenna, na przekór jesieni, którą właśnie zaczynamy. Riviera, kiedyś Sean Paul, She Doesn't Mind w Radiu SK, tuż przed godziną 14. Po 14 kolejne hity na czasie. Calvin Harris i Rihanna na początek.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światło do play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
17: Cierpliwość by się przydała. Na 1 maja tłok, na Rejmonte i Piastowskiej też niewesoło, na Zaodrzu całym. Jesień chłodno się z nami wita, 15 stopni w Opolu, wieczorem będzie 12. I jutro ani cieplej, ani pogodnie nie będzie.
15: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, Seget.pl.
14: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. To na północ od Braniewa w Warmińsko-Mazurskim. Poderwano myśliwce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wiadomo, że Mi-8 wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Naruszył naszą przestrzeń na maksymalnie 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez nasze systemy radiolokacyjne. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka Skłobucka. Uzasadniono to okolicznościami.
19: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. W pełni świadoma śmierci.
18: Zaznacza sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
20: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski.
18: Wyrok jest prawomocny. Obrona nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Niedługo dowiemy się, z kim zagrają polscy siatkarze. Za 2 godziny mecz Słowenia-Belgia. Zwycięzca tego spotkania spotka się z biało-czerwonymi w piątek w ramach półfinału Mistrzostw Europy.
13: SK Opole. Na czasie.
21: Dorota Sań, tu pod 3000 stópek z samego rana w niedzielę usłyszycie, jeśli mieszkacie na trasie półmaratonu opolskiego. Wystartują o 10 spod stegu areny i pobiegną przez Chabry, Lipową do Witosa, stamtąd do centrum, pod ratusz i dalej na Budowlanych i wrócą wzdłuż nasypu kolejowego na Oleską i Podhale. Nieźle, co? Po kibicowaniu i bieganiu będzie można wyskoczyć na rynek, na festiwal piwa. Wypadałoby zdobyć jakąś bawarską stylówkę albo czeską, bo w niedzielę taki akcent imprezy.
22: I Damiano Dawid w tej godzinie, i Kaśka Sochacka, Kaigo, Max McKnown również, Tame Impala się zdarzy. Na początek, this is what you came for, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Take Me Back. Kygo i Max McNown w remiksie Robina Schulza. W tym kontekście przypominamy o SK Live Remix i w piątki i w soboty na antenie Radia SK i w naszej aplikacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pozostając w takich muzycznych klimatach, o tym, że Skytech stworzył nową klubową wersję Pan jest pasterzem moim, o tym już mówiliśmy. Sylwia Grzeszczak nawet na żywo to ostatnio zaśpiewała. Kolega idzie za ciosem, jak mówi, za namową fanów, chce się wziąć za nową wersję Barki. Będzie można powiedzieć do Skytecha: o panie, to ty Barkę zremiksowałeś. Ale nie chce zrobić tego sam, prosi fanów o nagranie fragmentu w swoim wykonaniu i podesłanie, a on to wszystko połączy i wyprodukuje. Myślę, że jak numer wyjdzie, to moglibyśmy go zagrać i nawet jestem sobie w stanie wyobrazić dość konkretną porę emisji.
1: 21:37.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marzysz o spacerze w dyniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole.

i Money Don't Be So Shy w remiksiemy przez cały dzień, wbrew pierwszemu dniu jesieni. Przedłużamy lato i gramy wam te numery, które z latem się kojarzą. Tak samo jest i tym razem Alvaro Soler i El Mismo Sol, czyli pięknie o słoneczku na antenie Radia SK. 14:31 na zegarach.

0: To Flow na antenie Radio SK i Talking Barry. Za chwilę Zalia, później Ed Sheeran. No oczywiście możemy czarować rzeczywistość, że lato jeszcze trwa i robimy to przez cały dzień, grając te hity, które z latem się kojarzą, ale jesień jest faktem, jest nieubłagana i przypomina o tym również muzyka. Roxy Węgiel ma zupełnie nowy numer, który dziś po godzinie 20 zagramy wam premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17.
0: I co tydzień mam dla was mnóstwo premier.
1: I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie.
5: Bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

0: śmiało mogę powiedzieć, hit Prima Sort. Prima Ballerina na antenie Radia SK. To nowa Margaret, tuż przed godziną 15. To też chłopaki Prima Sort, Sońta i Koroście razem z wami po godzinie 15 z hitami na czasie. Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj. Tak rozpoczną, Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
9: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
10: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
22: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
25: Opole, przygotujcie się na kolejki. Na Rejmonta i 1 maja tu remont nawierzchni odbierze Wam spokój. Żeromskiego też. Na Zaodrzu nie lepiej. Wolniej na Niemodlińskiej, Halera, Wojska Polskiego, Pruszkowskiej. Na termometrach 15 stopni. Niebo, no cóż, może być.
23: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Nadleciał znad Zatoki Gdańskiej, maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
2: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej w kontakcie z obwodem Królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też, żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
0: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Dziś w szkole bez lekcji wójt gminy Turośl chce, by we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach niedaleko Łomży.
3: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
0: Mówi wójt gminy Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki i ich rodzice. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy, a pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
4: SK Opole News.
5: Dorota Sanie, nawet 300 milionów złotych może kosztować budowa zbiorników przeciwpowodziowych w Ścinawie i na rzece Mora. Ruszają prace projektowe. Dokumentacja ma być gotowa za 3 lata. Miejskim rowerem nawet do Turawy, ale trzeba będzie go oddać w Opolu w ciągu 24 godzin. Wypożyczalnia właśnie wystartowała. Jest w niej 200 rowerów. Drogowcy kładą pierwszą warstwę asfaltu na nowej trasie pieszo-rowerowej wzdłuż Wrocławskiej. Zaczyna się koło mostu na kanale Ulgi, a kończy przy skrzyżowaniu z Partyzancką. Ma być gotowa do końca roku.
22: Sońca i Koroście.
26: Sońca i Koroście.
22: Czyli SK w Radiu SK.
27: Witajcie kochani, to jest pierwszy dzień jesieni, ale my będziemy grać tak, że nie pozwolimy wam nawet pomyśleć, że lato się skończyło, a poza tym cały czas kontynuujemy akcję SK po raz pierwszy.
28: Jeżeli chcecie zrobić z nami coś po raz pierwszy,
27: Czekaj spokojnie, przyciszę podkład, bo widzę, że cię to rozprasza.
28: Jeżeli chcecie, żebyśmy zapłacili pieniądze za wasz pierwszy raz, jakikolwiek.
27: A właściwie powiedz.
28: Dziękuję.
27: No dobrze.
28: SK.pl, tam się wszystko zaczyna, podajcie, zaglądajcie, czytajcie, wysyłajcie.

0: Bossy Magnetic w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Mamy środę, 23 września. Jak Michał słusznie zauważył, dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale nie u nas, proszę państwa, nie w Radiu SK.
1: Ale czekaj, zanim powiesz, to może ja powiem żart.
0: No.
1: Co ma wspólnego...
0: Jesienią, wiadomo.
1: Łyżka z jesienią, jesienią. No
0: tak, jesienią, dobra. Ten żart będzie dzisiaj powracał wielokrotnie, bo ja też chciałem to powiedzieć, ale czekałem na lepszy moment. W każdym razie, kochani, wesce przedłużamy lato.
1: Aha.
0: A robimy to muzyką, to znaczy tak. Hitami na czasie.
1: Chyba muzyką się mówi, źle postawiłeś akcent. Nie chcę być złośliwy, ale tak mi się wydaje. Tak, no, muzyką.
0: Robimy to muzyką.
1: Muzyką. No.
0: I będziemy grali wam największe wakacyjne hity, a ten jest chyba największy z największych.
1: Uwaga, uwaga!
0: No.
1: I co?
0: Po jednej nutce. Orła cień oczywiście.
1: To nie jest orła cień.
0: Wiem, że nie jest.
1: A co to jest?
0: Macarena, Los del Rio.
1: Tak, to jest jeden z najbardziej wakacyjnych hitów. Cinek, teraz wstawaj i ruszaj biodrami. I rób wiatr.
0: Za darmo takich rzeczy nie robię, Michał. Do tańca musisz mnie poprosić.
1: No nic, kochani, to jest Radio SK. Dzisiaj udowadniamy, że nie ma żadnej jesieni.
0: Lato.

0: Sanach i Cisz Kosza w Radiu SK. Całkiem nieźle mi się idzie za podanie piosenek.
1: Dobra, podajesz się do dymisji. W
2: słowach pomyliłeś się dwa razy. Dobra, ja mam tego dosyć.
0: Dobra, Gibbs, Igo i Formani już za chwilę, ostatni dzień lata.
2: Tak, ale wcześniej...
0: To wczorajszy numer.
2: Słuchaj, wcześniej będziemy rozmawiać o literaturze, ale patrząc na to, jak ty się posługujesz polszczyzną, nie wiem, czy ta rozmowa będzie owocna.
0: Spróbujmy porozmawiać.
2: W każdym razie, ja chciałem dołączyć do dyskusji trochę z opóźnieniem o tej lalce, co jest na Netflixie.
0: Właśnie wszyscy skończyli się kłócić o lalkę, a teraz wchodzisz cały ty na biało i będziesz mówił, czy jest fajna. No posłuchaj.
2: Ja bym troszeczkę oliwy do ognia dolał. Wiesz, to, że tam są wariacje na temat lalki, że ona nie odpowiada książce, to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi co innego, że tam jest za mało akcji. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby tam były z dwie strzelaniny na odcinek? Mm-hmm. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby Łęcka była na przykład brazylijską tancerką egzotyczną?
0: No, ale to jest lalka, która odeszła od pierwowzoru, a ty odchodzisz jeszcze dalej, tak?
2: Ja bym jeszcze poszedł dalej.
0: A wiesz, ja bym wolał jeszcze, żeby ona była we współczesności.
2: To znaczy, żeby
0: w tym roku.
2: Żeby na przykład Wokulski nie jeździł koniem, tylko Ferrari, tak?
0: Mm-hmm. Hulajnogą elektryczną.
2: I roztrzaskał się i sobie swój własny rozwalił.
0: Tak, ten, no.
2: No nic, co tam będzie dalej grany odcinek?
0: No mówiłem ładnie? Przecież.
2: A to powiedz jeszcze raz.
0: Gibbs, Igo, For Money.
3: Ale ładnie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
9: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na ch-karolinka.pl. Jest Karolinka!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
12: I po reklamie.

0: później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dużo rzeczy zaczyna się w SC. My mieliśmy niedawno swój pierwszy raz w Radiu SK i ten pierwsze razy świętujemy również z wami. Polega to na tym, że na SK.pl piszecie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my to finansujemy i w tej sprawie jest z nami słuchaczka Anna. Cześć, Aniu.
1: Halo, Aniu, jesteś?
2: Ania chyba nam uciekła.
0: Ja to zawsze miałem rękę do kobiet. No, znaczy się odezwałem i Ani nie ma.
1: Ale zadzwonimy do niej jeszcze raz i będziemy to robić na żywo.
0: Ania jest mamą ośmiolatka, który chce rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną i chce zostać zapisany do klubu piłkarskiego. Aha. I, więc potrzebne jest wpisowe i obowiązkowo buty i strój w barwach klubu wrocławskiego.
1: Cześć, Aniu, strasznie się przestraszyliśmy, bo się rozłączyłaś. Czy nie chcesz z nami rozmawiać?
3: Nie chcę, tylko myślałam, że zadzwonicie jeszcze raz.
1: A, no to zadzwoniliśmy, ale myśleliśmy, że będziesz czekała. No dobra.
0: Granie dostępną.
3: Czekam.
1: Dobrze, Aniu, wiesz co, Bocinek już tutaj przeczytał nam, że ty jesteś mamą ośmiolatka i on chce być Robertem Lewandowskim. I co my musimy zrobić, żeby on tym Lewandowskim został?
3: No, myślę, że zaopatrzyć go w odpowiednie atrybuty.
1: Co znaczy?
3: Czyli buty, strój.
1: A gdzie wy mieszkacie? Wy mieszkacie w Barcelonie, czy gdzie?
3: Znaczy, no właśnie, Kuba jest fanem Barcelony, ale nie, my akurat jesteśmy tutaj, więc musielibyśmy zacząć tutaj od
0: Jakiego klubu byłby to strój? Bo to od tego dużo zależy, więc odpowiadaj ostrożnie.
3: FC Barcelona.
1: Strój FC Barcelony, korko trampki, tak?
3: Kuba chciałby docelowo, tak, ale Ślęza Wrocław teraz.
1: Ślęza Wrocław, bardzo dobrze, Ślęza jest super. Cała Polska w cieniu Dolnego Śląska, tak ci powiem. Dobrze, Aniu, to my spełniamy te marzenie i dorzucamy jeszcze żel do włosów, bo to się piłkarzom przydaje finalnie.
3: No Kuba ma czuprynę, więc przyda się faktycznie.
1: No jasne, wiadomo.
0: Ja słyszałem, że umiejętności dodaje też taki słynny plasterek na nos, jaki nosił kiedyś Marcin Mięciel.
1: Mięciel nosił, tak, to plasterek też. Plasterek, żel do włosów, buty i strój, okej? Okay? I wysyłamy ci pieniądze na to, okej? Okay?
3: Ekstra.
1: Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki i za 10 lat oczekujemy debiutu w reprezentacji Polski twojego syna, okej?
3: Tak, będziemy wspominać Eskę.
0: Dobra, trzymajcie się ciepło, powodzenia, a my gramy Pink You and Your Hand, Radio SK.

0: All of my love w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Nie chcę być złośliwy, Cinek, ale
1: to
0: masz
1: nie bądź,
0: dzisiaj,
1: nie bądź.
0: Masz dzisiaj pewne problemy z dykcją, z pronunciation, jak mówią Amerykanie. Czy w związku z tym mógłbyś zapowiedzieć następną piosenkę, dokładnie wykonawca, dokładnie tytuł, tak żeby słuchacze nie mieli wątpliwości, że ty jesteś profesjonalistą zatrudnionym tam, gdzie potrzeba.
2: To chodzi ci o piosenkę I Like The Way You Kiss Me?
0: Tak.
2: A artysta, jak się nazywa?
0: Jak?
2: Artiomas.
0: Wow, naprawdę.
2: No, tak się wymawia, wiesz? A ty byś powiedział Artemas, tak?
0: Tak bym powiedział, no.
2: A, bo sam jesteś Artemas.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Ring My Bell w Radio SK to Age i Mata. I takich artystów jak Mata powinienem dzisiaj z moją dykcją zapowiadać. Mata, Gaga,
1: Mata, Bobo. Mama, Tata, piosenki Radio Gaga, tak.
2: No.
1: Za 5 minut godzina 16 po 16 w SC gramy w Państwa Miasta. Na jaką literkę dzisiaj będą odpowiedzi, Cinek?
0: Dzisiaj na literkę C.
1: C jak co?
0: Zaraz ty mi powiesz.
1: Bo już powiedziałem, C jak co.
0: No tak.
1: Przegrałeś.
0: Kategorie są nietypowe, może przećwiczmy jakąś nietypową kategorię.
1: Dobra.
0: Proszę, literka C, kategoria część ciała.
1: Nie wiem.
0: Pierwszej dwóch nie mów, dopiero trzecia, która ci przychodzi do głowy.
1: To nie wiem, znam tylko dwie.
0: To nie jest łatwa gra. Szczegóły już za chwilę, po newsach w Radio SK.
3: Radio SK. Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz. Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
2: Zachęcam, Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: Marzysz o spacerze w dniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4 edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Decandia Design Academy.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
19: Dacie radę i wygracie ze wzmożonym ruchem w Opolu, z tymi korkami na 1 maja. Kolejka na Żeromskiego? Też dacie radę. Nawet partyzancką pokonacie i dojedziecie. Jesieniary już na swoim, że tak powiem, na opolskich termometrach maksymalnie 15 stopni.
17: Sponsorem programu jest Decandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, Seget.pl.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają okoliczności incydentu na torach w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Wykluczono jednak dywersję.
21: W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń.
20: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej chuligański wybryk. Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał zarzut zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Słuszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Słynny rolnik spod Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. W skupie za paprykę rolnik może dostać zaledwie 10 zł. Samozbiory to ostatnia deska ratunku przed bankructwem, podkreśla Maciej Siekiera ze świętokrzyskich Gołkowic.
0: Po prostu walka o przetrwanie, o opłatę resztę zobowiązań, o przeżycie. To jest dramat.
20: A w sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram.
1: SK Opole News.
22: Dorota Sań, woda w części Opola może być mętna. Trwa płukanie sieci wodociągowej w Pruszkowie. Dostarcza ona wodę również do Komprachcic i Dąbrowy oraz dzielnic Winów, Sławice Wrzoski, Chmielowice i Żerkowice. A u zbiegu ulic Ozimskiej i Rajmonta powstaje mały park kieszonkowy, będzie też ogród deszczowy, będą alejki, ławki, drzewa i krzewy do końca roku. Nici z egzaminu na prawko, bo egzaminatorzy z Opola, a także oddział w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu sami się szkolą. Zaczną egzaminować kandydatów na kierowców dopiero w przyszłym tygodniu.
23: Sońta i Koroście. Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
24: 2 minuty po 16 do domu, ale wcześniej gramy w Państwa Miasta w Radiu SK. Zapraszamy bardzo serdecznie.
25: Tak jest. Dzisiaj będą odpowiedzi na literę C jak co. I czekamy na kontakt od Was na SK-owym Messengerze. Zostawiajcie nam koniecznie swój numer telefonu. My będziemy oddzwaniać. Ale wcześniej Dawid Podsiadło i sezon w SK.

0: Whatever turns you on w Esce. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu Esca.
0: No i all right. Dzisiaj grają z nami słuchaczka Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
2: Cześć.
0: Witamy Cię serdecznie. Dobra, jesteś w Państwa Miasta?
2: Myślę, że tak.
0: To powiedz jakieś zwierzę na dy.
2: Na dy?
0: No.
2: O kurde.
0: Trudne, nie? Dromader. Taki wielbłąd z jednym garbem. Dobra, Wiktoria, to było rozgrzewkowe, zupełnie się nie liczy. Czy wolisz rywalizować z mężczyzną czy z kobietą?
2: Obojętnie, może być z mężczyzną.
0: No i w tej sprawie jest Zbychu. Cześć, Zbyszek.
3: Czary Mary, jestem, rzucam.
0: Słabo cię słychać, Zbyszek. Powiedz jeszcze raz, co powiedziałeś.
3: Czary Mary, jestem na życzenie.
4: Teraz to cię za dobrze słychać.
0: Czyli dawaj zasady.
4: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka C jak witamina C. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt. Za brak punkty dla przeciwniczki albo przeciwnika wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Gracie alfabetycznie, czyli najpierw Wiktoria A, potem Zbigniew. Gotowi czy nie? Gramy. Zaczynamy od Wiktorii. Literka C, kategoria pierwsza dla Wiktorii. Wiktoria, coś czego nie słychać.
0: Co takiego?
2: Cyrk.
0: Cyrku nie słychać?
4: Cyrku słychać, jak jedzie cyrk.
0: No właśnie, kurczę, no. Jest punkt dla Zbigniewa. Zbigniew prowadzi 1-0.
4: Ciszy nie słychać na przykład. Przechodzimy tak. Do Zbigniewa. Zbigniew, twoja kategoria. Coś, czego nie da się złapać.
3: Czas.
4: Dobrze.
0: Czasu nie da się złapać. 2-0 dla Zbyszka.
4: Wiktoria. Right. 2-2, Wiktoria. Twoja kategoria. Mówimy to w sklepie.
2: Czaska.
0: Ciastka, można ciastka. Powiedzieć. A czy dobrze powiedzieć wcześniej dzień dobry,
5: dzień dobry,
0: poproszę ciastka.
5: Ciastka.
0: 2-1. Zbychu, jak odpowiesz, to wygrywasz, a jak nie odpowiesz, to będzie dogrywka.
4: Zbyszku, fajne się wylosowało. Nie mówimy tego w sypialni na C.
3: Często.
0: Często?
4: Nie mówimy często?
0: Współczujemy twojej żonie w takim razie, Zbyszku, ale odpowiedź jest prawidłowa. Gratulacje, Zbyszek wygrywa.
4: Chociaż ja napisałem sobie, co tak sapiesz.
0: Ale
4: to takie, to
0: ale
4: moje,
0: to w twojej sypialni, życie, prawda? To jest twoje życie, my nie oceniamy, nie oceniamy.
4: Moi drodzy, gratulacje, Zbigniew wygrał. Zbigniewie, czy wolisz torbę, czy butelkę radiańską?
3: Może torbę.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Wiktorii. Dziękujemy bardzo za grę i miłej zabawy i miłego dnia, wieczoru i miłego picia z butelki.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Państwa Miasta w

0: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale w Radiu SK będziemy wam udowadniać, że lato cały czas trwa. Jaka jest piosenka, która ci się najbardziej ze wszystkich piosenek na świecie kojarzy z latem?
1: A nie wiem, Coco Jumbo?
0: Coco Jumbo i do przodu. Niczego nie wykluczam, Cidek, niczego nie wykluczam, ale mam podgląd na najbliższe minuty i tu będzie piosenka letnia, ale na Coco Jumbo może trzeba poczekać, może nie.
1: Poczekamy.
0: W każdym razie ja o tym decyduję, wiesz, ale jeszcze ci nie powiem.
1: To zagraj mi Coco Jumbo!
0: Nie mogę!
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka, lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
17: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, a w nim Zara Larsson i Lush Live. Proszę Państwa, 23 września. Co to oznacza? Co to oznacza?
1: Ja wiem, co to oznacza. Ja no doskonale właśnie. Wiem. Za 99 dni jest Sylwester.
0: Tak, to mniej niż 100 dni.
1: No właśnie, ale wiesz, czym ja jestem przerażony tak naprawdę, że jeszcze nie mam kreacji. A głupio dwa razy tak samo się ubrać na Sylwestra, nie?
0: A jak to byłeś ostatnio? W dresie?
1: W dżinsach i w koszulce. Wiesz, to musiałbym przynajmniej kupić drugie dżinsy i drugą koszulkę.
0: Czyli nie masz drugiej koszulki.
1: No, czy mam, ale do spania, głupio. Kochani, co robicie na Sylwestra? No już trzeba to zaplanować. Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Jak będą naprawdę fajne, to nagrodzimy je klapkami. Co tam jeszcze masz, Cinek, w kieszeni?
0: Mamy nagrody. Nie mamy klapków, mamy torby i mamy butelki Radia SK. Problem w tym, że ty nie masz drugiej koszulki. Masz tylko drugą do spania, więc Sylwestra będziesz musiał się z kimś przespać. To też jest jakiś plan.
1: Eskowy Messenger, czekamy na wasze propozycje.

0: What If w Radiu SK. Jesteśmy przerażeni z Cinkiem, zupełnie serio mówimy, bo dzisiaj się okazało, że do Sylwestra zostało ledwie 99 dni. No teraz działania w popłochu, działania pospieszne, stres niezwykły.
1: Zwężanie sukienki.
0: Zwężanie sukienki nagle, poszerzanie w moim przypadku. A jakie wy macie plany na Sylwestra? No bo umówmy się, to jest za 5.12, to jest właściwie za 5.12.
2: Ej, no powiem wam, że mnie zestresowaliście przez ostatnie lata na Sylwestra. Hotel mieliśmy zarezerwowany już w lipcu i wiedzieliśmy, że jedziemy na narty, a teraz... Zostało 100 dni, a ja nadal nie mam planów. Matko Boska, co ja teraz zrobię?
1: Nie, no wiesz, my nie chcieliśmy cię bynajmniej zestresować, no. Ale nie 100 dni, tylko 99.
0: O właśnie.
1: 98. Aha, 90, no. Nie, żartuję. Ale prawda jest taka, że pierwszy ląd od petardy się już pali.
0: No, pierwsze kolejki na Sorze się zaczynają z śmiałkami.
1: Znaczy, nie chcę cię strażyć, ale Bigos już stoi na balkonie i czeka.
3: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: I po reklamie.

0: Ten jak tłucze. Armin van Buuren tak tłucze. Gdybyś tak się nauczył tłuc, to byśmy nie musieli pracować do końca życia.
1: A wiesz, że w romantyzmie też byli tacy goście jak ty. Chopin siadał do fortepianu, a gościu z tyłu mówi: ten jak tłucze, a to był Chopin. Wiesz, to właśnie byli tacy ludzie jak ty.
0: Nie zrozumiałem ani jednego słowa. Okay.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w twojej Karolince.
10: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
2: Lepiej, ale do ideału daleko. Ten to chyba jak już wszystkie remonty się skończą. Teraz to zatrzymają was roboty koło dworca. Jeszcze trochę czasu stracicie na Żeromskiego. Taki urok tej ulicy. Jesień jeszcze niezbyt urocza. 15 stopni po południu.
8: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 17, Agata Chruściak, zapraszam. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków.
19: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
16: Mówi nam Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, a przypomnijmy, przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Była małopolska kurator oświaty winna zniesławienia. Zapadł wyrok w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. A chodziło o wypowiedzi byłej kurator, które miały sugerować zaniedbania w opiece nad uczniami. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Studenckie życie już nie tak beztroskie, jak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Na utrzymanie trzeba wydać miesięcznie ponad 4 tysiące złotych.
20: Książki, podręczniki czy jakieś aktywności, no to już jest dość kosztowne. Wynajem na przykład około 1800 złotych.
21: Idzie przeżyć, też można od rodziców coś pożyczyć.
16: A najwięcej studenci wydają na wynajem mieszkania albo akademika, dlatego 45% badanych decyduje się na mieszkanie z rodziną bez dodatkowych opłat.
22: SK Opole News.
2: Dorota Sań, dawny dom kombatanta na Chmielowickiej nie nadaje się do remontu, wykazują analizy, dlatego ratusz zleci opracowanie koncepcji na postawienie w tym miejscu nowego, trzymodułowego budynku. Miałyby w nim powstać mieszkania dla seniorów i oddział dla osób z zaawansowaną demencją. WIG znów wyłączy tężnie na Malince, bo musi wymienić solankę. Operacja rozpocznie się w poniedziałek rano. Możecie tam pojechać miejskim rowerem, wypożyczalnia znów czynna, jest w niej 200 rowerów, połowa to elektryki. Pierwsze 20 minut za darmo.
22: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Ale fajnie, już 3 minuty po godzinie 17 można wracać z pracy do domu. Jest ekstra, dzisiaj jest 23 września. Jaki sportowiec grał z 23 numerem na plecach?
23: Michael Jordan. Akurat.
1: Michael Jackson. Michael Jordan. Oczywiście.
23: Mój ulubiony sportowiec.
1: Naprawdę? A dlaczego? Ze względu na kolor skóry czy na dyscyplinę, którą uprawiał?
23: Na pewno nie ze względu na kolor skóry. Nie idziemy w tę stronę.
1: Dawid Podsiadło, już za moment w Radio SK.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radiu SK. Dzisiaj 23 września, kochani, i dotarło do nas naprawdę jak obuchem w łeb, że 99 dni ledwie zostało do Sylwestra, a my zupełnie nie przygotowani.
1: Moja żona jest w tym momencie spóźniona.
0: Już jest.
1: Ja już wiem, że nie dotrzemy na północ.
0: A powiem ci, niech twoja żona się szykuje na Sylwester 27-28. Tak. Może wtedy zdąży.
1: Jeszcze jesteśmy w czasie na razie.
0: Jakie macie plany na Sylwestra? Kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: Hej Eska.
1: Hej.
2: Jakie plany na Sylwestra? Będę stał na straży waszego bezpieczeństwa. No cóż, służba w Państwowej Straży Pożarnej. O. Więc bądźcie grzeczni. Pozdrawiam.
1: Będziemy. Dziękujemy bardzo, panie strażaku. Oczywiście nagroda, butelka Radia SK do gaszenia pożarów.
0: Tak. I jeszcze... ona jest dość pojemna,
1: tak,
0: nie?
1: Tak. Jeszcze torba Radia SK.
0: Jeszcze torbę dodajesz?
1: Tak.
0: A po co?
1: Na przykład... żeby na butelkę mieć w torbę.
0: Aha, dobra. No, okay.
1: Jest sensowne?
0: Jest sensowne.
1: Ale myślę sobie, że taki strażak w Sylwestra to jest niebezpieczeństwo. Wiesz, dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Bo ja bym się zapewnie poczuł, prawdopodobnie. Aha. Kupiłbym baterię albo dwie Achtungów takich czarnych.
0: No.
1: Mnie benzyną. No. I wiesz, i Sylwester, nie? A to się może źle skończyć.
0: Ja mam nadzieję, że ty się spóźnisz na Sylwestra, że zapomnisz.
1: Ja
0: będzie lepiej dla wszystkich.
1: Mówię o przyszłym

0: Bez końca, to jest Oskar Cyms w Radiu SK. Co ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że Cyms od tyłu to jest smyc.
1: Ja nie wiedziałem, naprawdę.
0: No, to jest smyc, ale pytanie do ciebie w związku z tym. Jaka jest twoja ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego czytana od tyłu?
1: To jest dziwniejsze pytanie niż moje córki. Aha. A jedna jeszcze nawet nie mówi. Aha. Jaka jest ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego od tyłu moja?
0: Tak.
1: Czekaj, chyba Abba.
0: No. A, dobry Cinek tego, ale ekstra, zrozumiałem.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
15: I po reklamie.

0: Yeah, Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. Pierwszy dzień jesieni, ale to jest nieprawda. Lato w SC trwa i ja zamierzam teraz to udowodnić, Cinek. Wiesz co?
1: No.
0: Mogę ci zagrać jakąkolwiek piosenkę chcesz, ale są tylko dwa warunki.
1: No.
0: Dwa warunki. Pierwszy to musi być letnia piosenka.
1: Okej.
0: A drugi musi się zaczynać od słów The Kisses from the Sun.
1: Okej, to ja bym chciał piosenkę The Kisses from the Sun, jak to policeman przeszukuje mnie.
0: Nie ma takiej.
1: Nie ma takiej.
0: A czekaj, zobaczmy. Zobaczmy, czy wybierasz tą, tak? Tę.
1: No tak,
0: tę. Tę czy tą?
1: Kurczę, teraz to nie wiem.
0: Tę.
1: Dobra.
0: Słuchaj.
1: No.
0: Jak to?
1: Cię.
0: Czyli?
1: No.
0: The kisses of the sun.

0: Fastboy Music Sounds, to jest Radio SK. My, proszę Państwa, nie zaglądamy zazwyczaj gwiazdom w tak zwaną prywatność, ale z
1: zrobimy wyjątek.
0: Na zazwyczaj, proszę
1: Czego
0: Państwa.
1: Się nie robi dla słuchaczy?
0: Bianca Heiser, nowa gwiazda na polskim firmamencie, czyli nowa żona Filipa Heisera.
1: Bianca Szklanka popularna.
0: No nieważne. W każdym razie okazuje się, że ona ma już epizody w mediach. Zagrała w serialu Ukryta Prawda, gdzie wcieliła się w rządną sławę uwodzicielkę, która marzy o byciu youtuberką, czyli można podejrzewać, że to może być trochę po warunkach rola.
1: No właśnie, bo ona jest rządną sławy...
0: Być może nie.
1: ...influencerką.
0: Ale powiem ci tak, dobrze zagrała. Dobrze zagrała, nie
2: wiadomo. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Serbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Temper City w Radiu SK. Sońta i Korościel, dziękujemy bardzo za udział w audycji SK. A teraz Łukasz Zduńczyk i jego fajerwerki. Co tu dzisiaj grane będzie, Łukaszu?
1: Wakacje. Słuchajcie, przedłużamy lato w Radiu SK. Kalma. Poczujecie się jak na plaży, krótko mówiąc.
0: Konkalma będzie?
2: Tak. Nie lubię być na plaży, bo źle wyglądam bez ciuchów. Także dzięki.
0: To prawda, potwierdzam, widziałem niejednokrotnie. Nawet teraz widzę.
2: Wyślę zdjęcia, jak ktoś poprosi. Śmiało.
0: Nie, dziękujemy.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
10: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
11: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
17: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o spacerze w dniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
22: Dorota Sen. Na jesienne ciepełko jeszcze poczekamy, ale będzie od niedzieli. Teraz w Opolu 14 stopni, jutro też tyle będzie, po zimnym poranku i padać będzie. Dobrze, że ostatnie dni września będą bardzo pogodne.
20: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. To komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi zainteresowani instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać do 3 tygodni, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
2: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
1: Benzyna w tym tygodniu może kosztować 8 zł i 10 groszy za litr, a diesel 9,30.
18: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
23: SK Sport News.
1: Ten mecz wyłoni rywala Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgowie o miejsce w najlepszej czwórce czempionatu grają ze Słowenią. Słoweńcy są jednak bliżej sukcesu. Wygrali 2 sety, Belgowie 1. Trwa 4. set i na razie jest 19 do 12 dla Słowacji. 4 spotkania z 3 rywalami w 16 dni przed reprezentacją Polski w piłce nożnej rozgrywki Ligi Narodów, a w nich zmierzą się kolejno w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, w poniedziałek ze Szwecją w Sztokholmie i 2 października znów w stolicy z Rumunią.
18: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: SK Opole News.
24: Dorota Sanie, 41-latek z powiatu kluczborskiego, miał przez 3 lata znęcać się nad swą schorowaną matką. Jest już w tymczasowym areszcie policjantów. Wezwał jego brat,
25: który na nagraniu z kamery zamontowanej w pokoju kobiety zobaczył, jak mężczyzna uderza leżącą w łóżku matkę.
24: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Odbudowa mostu w Siestrzechowicach może znów się opóźnić. Spółka wodociągowa zaapelowała o jego przeprojektowanie, bo 0,5 metra od planowanej konstrukcji przebiega najważniejsza magistrala. Specjaliści zalecają nawet 5 metrów.
26: Imprezka.
27: No i słuchajcie, ważna prośba na wieczór się pojawia, by przedłużyć lato 1 dzień. I my w Radiu SK to robimy. SK nie robi jesieni. U nas cały czas są wakacje, słuchajcie, i tego się trzymajmy. Gips i Igo, bardzo wakacyjny hicior na dobry początek imprezki. 2 po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło płynie razem z nami w kierunku piątku i jakby nie patrzeć, w kierunku kolejnego lata. Dla nas jesień nie istnieje, to się w ogóle nie zaczęło. SK przedłuża lato i letnią atmosferę. Dzisiaj od rana gramy wam najlepsze wakacyjne hity na czasie, tak żebyście się poczuli, jakbyście byli teraz na wakacjach. I teraz możemy sobie wszyscy wyobrazić, słuchajcie, że mamy na sobie hawajskie koszule, w ręku jakiś dobry, słodki napój z palemką, a dookoła palmy. A jak jeszcze druga połówka nam kolację przygotuje, to już w ogóle, słuchajcie, możemy się poczuć, jakbyśmy byli teraz na All Inclusive. A SK załatwia dobrą playlistę. Daddy Yankee i Snow już teraz.

0: Łatwoganki, Majko. Dzisiaj Eska od rana odwołuje jesień. My cały czas przedłużamy lato, mimo że już jest pierwszy dzień jesieni. I teraz mam pytanie do was, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz na urlopie. Co byście teraz robili, gdybyście byli na wakacjach? Co to by było? Może byście teraz... Właśnie o, ogródek podlewali po upalnym dniu, a może byście teraz po prostu leżeli na plaży i czekali na zachód słońca. Czego, albo może inaczej, słuchajcie, też tak może być, czego w tym momencie byście nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach. Wyobraźcie to sobie i nagrajcie mi o tym głosówkę. Nagrywajcie się na Messengerze, a ja za chwilę zagram Calvina Harrisa.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się festem. Nowość od Kuby i Kuby na antenie Radia SK. Ten numer jest tak przyjemny jak ciepła końcówka lata. A my dzisiaj to lato przedłużamy i to sobie tak dzisiaj razem wyobrażamy, co byśmy teraz robili albo czego byśmy nie robili, gdybyśmy byli na wakacjach. Kornelia?
1: Z pewnością, gdyby były teraz wakacje, to nie siedziałabym pod szkołą muzyczną drugą godzinę i nie czekałabym na córkę, ponieważ ceny paliw są tak wysokie, że nie opłaca mi się jechać do domu, więc kwitnę sobie pod szkołą muzyczną dwa razy po 45 minut.
0: Kornelia, nie jesteś sama. Teraz tysiące rodziców stoją na różnych parkingach pod różnymi szkołami i czekają, aż dziecko skończy zajęcia dodatkowe, a druga połówka w tym momencie ma wolną chatę i cieszy się spokojem. Słuchajcie, w takiej sytuacji najlepiej by było zrobić sobie prawo jazdy na ciężarówki. Tam są wygodne łóżka, ogrzewanie postojowe i lodówka w środku.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
6: Odwiedź salon Sebastian Schitz Krapkowicka Opole lub wejdź na schitz.pl i poznaj naszą ofertę.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taksiopole9622.pl.
10: I po reklamie.

0: Liwka powiedziała w naszym studiu, że to jest numer do wieczornej jazdy samochodem. No i chyba coś w tym jest. Fajnie to brzmi, zwłaszcza jak już się ciemno zrobiło, prawda? To jest Radio SK i to są letnie hity na czasie w pierwszy dzień jesieni. Wyobrażamy sobie, co byśmy robili albo czego nie, gdybyśmy mieli teraz wakacje. Kamila?
1: Dałabym wnuka babci i wreszcie się wyspała.
0: Nie, Kamila, stop. Żebyś się wyspała i odpoczęła, musiałabyś spełnić jeszcze jeden warunek. Musiałabyś babci oddać też jej syna.
2: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
17: Opole na czasie.
18: Dorota Senioros, tańczony Kochanowski. W teatrze trwa festiwal Opolska Scena Tańca. Dziś widzowie zobaczą spektakl Tempo. Taneczny, ale twórcy połączyli choreografię z iluzją. W październiku na scenę wróci m.in. Ziemia Obiecana, Poskromienie Złośnicy czy Masz 12 lat i Prze... Tu resztę zostawię Wam. A na ekranach opolskich Heliosów Resident Evil bryluje. Leci też Niebo nad Normandią czy Powiedz mi co czujesz.
16: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
17: muzyką się żyje.
0: Taylor Swift zaskoczyła fanów i zapowiedziała nowy singiel. Premiera już w najbliższy piątek. Wiadomo, że kawałek będzie nosił tytuł Patient Zero i na razie nie wiadomo, czy to zapowiedź czegoś więcej. Fani jednak spekulują, że to kontynuacja albumu Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opolite czy The Fate of Ophelia, a więcej o Taylor Swift piszemy na sk.pl. No i w Radiu SK jak zawsze mamy dla Was najlepsze nowości i już za kilka minut pojawi się świeży numer od Metznera. To artysta, który zasłynął hitem Gotham i stworzył piosenkę na ścieżkę filmową... na ścieżkę dźwiękową filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A kim tak naprawdę jest Metzner?
19: Kto to Metzner? No Metzner to artysta muzyczny. Wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić. Lubi słuchać muzę, lubi grać muzę. Głównie na gitarze, na elektrycznej, na akustycznej, ale potrafi też pograć na pianinku, na perkusji.
0: A teraz Metzner idzie w mocniej imprezkowe brzmienia, o czym przekonacie się już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
20: Imprezka.
0: I my przedłużamy lato, słuchajcie, u nas jesień jeszcze nie istnieje, dlatego w tej godzinie zagram numer, naprawdę to jest, będzie prawdziwa letnia pelełka, Gelato od Taco Hemingwaya, także będzie można się fajnie pobujać i rozluźniać wieczorową porą, minuta po 19:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eska Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Ten hit właśnie stał się pełnoletni. Guru Josh Project z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To teraz tak dla odmiany mam dla was nowość, która nie ma nawet jednego dnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie od rana do wieczora są najgorętsze muzyczne premiery i teraz gram wam świeży numer od Metznera. Ten artysta zasłynął hitem Gotham, który zdążył podbić naszą playlistę.
2: To miasto pachnie jak Gotham, ty śpisz listopad.
0: Znacie doskonale. Do tej pory Metzner specjalizował się w takich mrocznych miejskich klimatach, ale teraz najwyraźniej zmienia specjalizację. No i skoro mamy pierwszy dzień jesieni, to uwaga, Metzner właśnie nam otwiera sezon na domówki, bo tutaj jest naprawdę mega imprezkowa energia. Jeśli chcecie się dobrze nakręcić na wieczór, to po prostu dajcie głośniej, a Metzner zrobi resztę. Metzner i cały blok już teraz premierowo na antenie Radia SK.
3: Radio SK. Kieszeni, że ten płonie przez spanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż.

0: Lady Gaga, a my dzisiaj w Radiu SK robimy wszystko, by
1: przedłużyć lato jeden dzień.
0: Gramy najlepsze wakacyjne hity, żeby jeszcze zrobić letni klimat. I teraz na naszej antenie pojawi się numer o tym, że już niebawem modelki z Instagrama zaczną się fotografować na plantacjach dyń. Prawdopodobnie już teraz to robią. Hymn końcówki lata, bardzo nastrojowy numer. Taco Hemingway i Gelato. To zawsze jest na czasie.

0: Przed chwilą Taco Hemingway pytał, gelato, gelato. No jak to gdzie? W Radiu SK. To słychać i to czuć. Riviera. Gramy przepiękne wieczorne hity na czasie, a teraz wam w kilku słowach wytłumaczę, dlaczego siatkówka jest naszym sportem narodowym. Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że reprezentacja Polski w siatkówce po raz 11 z rzędu zagra w półfinale międzynarodowej imprezy, a tymczasem nasi piłkarze, no dobra, już nie będę złośliwy, słuchajcie, poznaliśmy dzisiaj naszego rywala w półfinale Mistrzostw Europy i będzie to Słowenia. I tutaj też są ciekawe statystyki, słuchajcie, bo w półfinale międzynarodowej imprezy ze Słowenią gramy co roku od 2015 roku. Mamy po prostu do siebie pecha, non-stop na tę Słowenię trafiamy. Na szczęście w większości przypadków to Polska wygrywa i miejmy nadzieję, że w najbliższy piątek, prawdopodobnie o 21:00, znowu tak zrobimy, ale słuchajcie, najważniejsze jest i tak to, że już Niemców pokonaliśmy. Radio
1: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: I po reklamie.

0: Carla Fernandez na wieczorne uspokojenie na antenie Radia SK i to jest dobry moment w wieczór, żeby sobie przypominać wakacje, wyobrazić sobie, jak to fajnie by było przez cały wieczór nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Co byście teraz robili albo czego byście właśnie nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach? Ania?
1: Na pewno nie pracowałabym mężowi koszul do pracy.
0: No my faceci na wakacjach jesteśmy naprawdę bezobsługowi, nam wiele do szczęścia nie potrzeba. My cały urlop potrafimy przechodzić w jednej parze spodni i w jednej koszulce. I do pracy w sumie też byśmy mogli tak chodzić, prawda? Nic by się nie stało. Ważne, żeby samochód był czysty.

Sanach ucisza emocje, ucisza stres po całym dniu. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a tymczasem polski kierowca rajdowy pobił rekord Guinnessa w jeździe samochodem elektrycznym. Miko Marczyk, uwaga, na jednym ładowaniu elektryka przejechał 1338 km, tylko jest jeden minus, słuchajcie. Podróż trwała 45 godzin, więc jakby ktoś się pytał, czy da się elektrykiem dojechać do Chorwacji z rodziną na wakacje, odpowiadamy, da się, tylko że istnieje spora szansa, że jak dojedziemy na miejsce, to za chwilę będziemy musieli wracać. I prawdopodobnie po tylu godzinach wspólnej podróży, to byśmy wracali oddzielnymi samochodami.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
17: Opole na czasie.
18: Dorota Sań, opolski rynek szykuje się na dwie duże imprezy. W piątek wystartuje Festiwal Piwa, czyli przed ratuszem stanie wielki namiot. I będzie, no wiadomo, biesiada. Impreza potrwa do niedzieli. I właśnie w niedzielę przez rynek przebiegną półmaratończycy. Na namiot nawet nie spojrzą. Oni mają zadanie do wykonania 21 kilometrów. Wystartują spod stegu areny. I będzie ich nie tylko widać, ale i słychać. To w końcu 1500 biegaczy.
16: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
19: Muzyką się żyje.
20: Roxy Węgiel wydała nowy numer i to jest hymn wszystkich jesieniarzy. Już za chwilę w Radiu SK premierowo usłyszycie kawałek Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami i to jest jeden z efektów jej pracy. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku, między innymi na plażach nad oceanem. Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie przyszłorocznego lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festiwalu. Ten legendarny producent zapowiada, że, uwaga, przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ, dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów. Tak mówił Tiesto w rozmowie z Matim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu, a ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa.
21: Imprezka.
22: Imprezka.
21: Imprezka.
22: Eska.
21: Eska.
20: A u nas na antenie Radia SK dzisiaj goszczą letnie hiciory, bo my przedłużamy letnią atmosferę i będzie takich sporo w tej godzinie na pewno w Radiu SK. Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie się pojawi. A teraz numer do romantycznego jedzenia kolacji we dwoje. Zalia, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Alesso i Nate Smith, to jest właśnie Radio SK. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej muzycznej premiery.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zawsze jesteśmy na bieżąco z nowościami. Teraz uwaga, wszyscy jesienia.

FM Impala i Jenny w Radiu SK. My dzisiaj od rana udowadniamy, że jesień jest tylko w kalendarzu. SK przedłuża lato. Gramy takie numery, które robią wakacyjny klimat i przy których się fajnie się wspomina, jak to fajnie na urlopie było, prawda? Można zdjęcia z wakacji na przykład pooglądać. Przecież wieczorami mamy już wolne, więc można to teraz robić. Ja teraz patrzę akurat na ekran smartfona i akurat mam przed sobą zdjęcia, słuchajcie, z rowerowej przejażdżki po Półwyspie Helskim. Ale fajne wspomnienia. I ja mam nadzieję, że wy też takie wspomnienia teraz macie przyjemne, a SK robi idealne tło do tych wspomnień. Haha, tak jest. Gramy najlepsze wakacyjne hiciory. Zawsze na czasie. Dawid Tawarek już teraz.

czujecie to? Jak tu właśnie wakacjami zawiało. Kygo i Max Magnon w Radiu SK gramy hity na czasie. I słuchajcie, już wiadomo, jakiej muzyki słucha Robert Lewandowski. On jakiś czas temu zdradził, że lubi rap, a dzisiaj to potwierdził na swoim Instagramie, bo wrzucił zdjęcie z muzyką, a tym kawałkiem jest nowy numer Kubiego producenta, Kukę 2115 i BDS-a, Koszt bycia boss. Posłuchajcie, jak to

0: A, słuchajcie, czyli już wszystko jasne. Jakby ktoś o nas piosenkę napisał, to też prawdopodobnie wrzucilibyśmy to na Instagrama i jeszcze ustawili sobie na dzwonek w telefonie. Koszt bycia boss jest też w Radiu SK. Czeka na wasze głosy w propozycjach do Rap 20. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. Mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
6: I po reklamie.

Jest Oskar Cym z Wesce. I cały czas nie ma ziewania, jest energia. Za 20 minut będzie godzina 21. To jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. A ja właśnie, słuchajcie, wyczytałem, że jedna ze znanej sieci sklepów w Polsce, chodzi o takie sklepy osiedlowe, zacznie przypominać aptekę. Wdraża właśnie nową usługę. Sklepy tej sieci staną się punktami odbioru leków i produktów medycznych. Słuchajcie, czego to te sklepy nie wymyślą, żeby mieć to otwarte w niedzielę, prawda? Przecież jak to tak dalej pójdzie, jakby oni będą wymyślać nowe rzeczy, to niedługo w takim sklepie to będzie można zorganizować chrzciny albo poprawiny, oddać garnitur do poprawki, samochód do posprzątania i dziecko do opiekunki. Ale słyszycie, jaki to jest paradoks? Bo jak na przykład człowiek chce wieczorem kupić farby i blok techniczny dla dziecka do szkoły na poniedziałek, to nagle wszystko zamknięte. A teraz wyciszamy się, przygaszamy światło i kładziemy się na kanapie w salonie.

Nowość od Towlą na antenie Radia SK. No i ważne pytanie na wieczór się pojawia. Kiedy lepiej brać prysznic, rano czy wieczorem? Naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi. No przecież wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Jak dzisiaj przez przypadek zaśniemy przed telewizorem, to się wykąpiemy rano. No chyba, że druga połówka nam zagrozi, że jak się nie wykąpiemy, to nas do łóżka nie wpuści. To zawsze zmienia postać rzeczy.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
4: Opole na czasie.
7: Dorota Sań, biegacze przejmą Opole w niedzielę. 10 spod stegu areny wystartuje półmaraton. 1500 osób zrobi sobie przebieżkę przez miasto. Na rynek też wpadną, ale nie na festiwal piwa, a podobno będzie prawie jak we Frankfurcie. Muzyka też będzie. Fani hitów ABBY będą mogli sobie pośpiewać. Sobie i innym biesiadnikom. Impreza w Wielkim Namiocie wystartuje już w piątek. Też w piątek w opolskich Heliosach drugi wieczór z serią Bleach będzie kultowo i mrocznie.
6: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.

Music News. W przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuje się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłabym robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić. A potem już improwizuję. Jest to oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat. A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra? Cieszę się na powrót do Polski? No, minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem, no tam nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk. Tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest

0: Jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafię, Aviciego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem, skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM i poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trend, co jest naprawdę ekscytujące, z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem trendsu. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trend to w gruncie rzeczy stary trend, tylko wciąż świeży, więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdować na nową muzykę z przeszłości, co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz muszę grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trend jest to, jak i stary trend jest to i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też
1: siebie. And make everybody happy and myself too.
0: A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ, dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
1: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach, odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi, synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i nagłe wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany, nie wiadomo tylko co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na was na sk.pl.

0: Opole News.
1: Dorota Saniuk, kameralne, zielone i wojewódzkie to pierwsze skojarzenia turystów, którzy postanowili odwiedzić Opole. Można śmiało dodać, że nasze skojarzenia to też opolski festiwal, jak on to i stolica polskiej piosenki. O tym, czym wyróżnia się miasto, ale i Opolszczyzna oraz co trzeba tu pokazać swym gościom, opowie Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jak myślimy o Opolszczyźnie, to jakie atrakcje przychodzą nam na myśl?
0: SK Opole.
2: Pewnie każdemu przychodzi na myśl co innego, ale na pewno najczęściej takie skojarzenie to pewnie Zamek Moszna, pewnie miasto Opole, ogród zoologiczny w Opolu z wyspą Bolko. Myślę, że też to, że Opolski jest regionem, kojarzy się z takim miejscem, regionem bardzo zadbanym, gdzie ludzie dbają o to, co dookoła nich, gospodarnym, i myślę, że chyba takie pierwsze skojarzenia.
3: A co wyróżnia Opole od innych miast turystycznych?
2: Co prawda Opole nie jest takim typowo turystycznym miastem, natomiast jego zaletą jest to, że to jest miasto stosunkowo niewielkie, a jednocześnie miasto wojewódzkie, kameralne, zielone. Myślę, że to są pierwsze takie skojarzenia turystów, którzy przyjeżdżają tutaj, a nie znali jeszcze miasta Opola, i to, co najczęściej pada, właśnie to kameralne, bardzo przyjemne, z atmosferą, zielone miasto, bardzo zadbane, i to są takie pierwsze skojarzenia, więc cieszymy się bardzo, że one są tak bardzo pozytywne. No, my zawsze podkreślamy również to właśnie, że Opole jest miastem mniejszym, ale jednocześnie wojewódzkim, więc cała niezbędna infrastruktura, wszystkie instytucje miasta wojewódzkiego są właśnie tutaj zlokalizowane w niewielkiej odległości. Wszędzie możemy przejść na piechotę, więc to jest wszystko tak w zasięgu ręki, więc myślę, tak, to są takie główne skojarzenia. No i zaletą jest również to, że miasto Opole ma swoją markę. To skojarzenie z miastem Opole to również Festiwal Polskiej Piosenki, Stolica Polskiej Piosenki, neon, który wita przyjeżdżających autobusem czy pociągiem do miasta Opola. Witamy w Stolicy Polskiej Piosenki. Wiele elementów związanych z dziedzictwem festiwalu, Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Myślę, że w ten sposób Opole wygrywa, bo ma już znaną, uznaną markę. Jest hasło promocyjne. Wiele miast, regionów może o tym pomarzyć, próbuje szukać na siłę jakiegoś wyróżnika, a Opole to już ma ten wyróżnik, jasne skojarzenie. Tak jak nawet kiedyś, dawno temu, robiono takie badania opinii w Warszawie, z czym się kojarzy miasto Opole. To oczywiście kojarzy się z Festiwalem Polskiej Piosenki, ale kojarzy się również z mniejszością niemiecką, więc to również jest pewnego rodzaju taka egzotyka dla osób przyjeżdżających z zewnątrz, miejscowości podopolskie, dwujęzyczne nazwy, więc to również jest jakaś atrakcja. Wiele osób chce sobie przy takiej tablicy zrobić zdjęcie. To jest coś innego, jakiś wyróżnik na pewno.
3: No właśnie, mamy tą mniejszość niemiecką, która w sumie po pandemii wróciła, czy nie wróciła do nas jako turysta?
2: Turyści z Niemiec do nas przyjeżdżają, natomiast jeżeli chodzi o grupy zorganizowane, takie, które przyjeżdżają za pośrednictwem biur podróży, tych grup jest dużo mniej. Jednak jest takie skojarzenie, że niedaleko nas jest wojna, więc siłą rzeczy mniejsza może jest ochota na zorganizowany przyjazd do Polski. To się powoli zmienia, więc z roku na rok w liczbach wygląda to coraz lepiej, natomiast na pewno nie wróciliśmy jeszcze do stanu sprzed pandemii COVID-19. Wtedy tych grup zorganizowanych było dużo więcej, no ale coś za coś. W zamian turystów chociażby z Czech jest dużo, dużo więcej, więc w wielu miejscach to oni stanowią tą główną grupę turystów zagranicznych, i tam również przełomem, tylko w odwrotną stronę, był COVID-19, ponieważ w czasie COVID-u w Czechach były bardzo duże obostrzenia, restrykcje. No i Czesi szukali jakiegoś miejsca na wypoczynek. W Polsce tak wysokich restrykcji mocnych nie było, więc Czesi zaczęli odkrywać Polskę. Od tego się zaczęło. No i okazało się, że Polska ma bardzo dużo do zaoferowania, że gastronomia jest na o wiele wyższym poziomie niż w Czechach, że obiekty noclegowe są dużo lepsze niż w Czechach, że ceny są niższe. To ma bardzo duże znaczenie. Czesi zaczęli odkrywać Polskę i osoby, które jeszcze do niedawna przyjeżdżały w tym pasie przygranicznym głównie na zakupy, zatankować auto, przyjeżdżały korzystając z różnych usług, chociażby z fryzjera, teraz zostają na dłużej, kupią bilet do muzeum, pójdą na obiad, więc to bardzo cieszy. W głównych atrakcjach turystycznych województwa polskiego, jak Zamek Moszna, Jura Park Krasiejów, Ogród Zoologiczny Opole, widać bardzo dużą liczbę turystów z Czech. Tych turystów jest dużo więcej niż w poprzednich latach i z tego się cieszymy. Trochę mniej turystów z Niemiec, więcej turystów z Czech, więc tutaj można powiedzieć, że ten rachunek w pewien sposób się wyrównuje, ale myślę, że jeżeli jakieś katastrofy się nie zdarzą, to turystykę przyjazdową do Polski z zagranicy myślę szybko odbudujemy i myślę, że jako Polska wrócimy do tej liczby turystów, którzy przyjeżdżali do nas przed pandemią COVID-19.
3: Ale pozostając w temacie turystów, czy Opole, Opolszczyzna ma wystarczającą bazę noclegową, żeby tych turystów było tutaj u nas coraz więcej?
2: I tak i nie. Znaczy generalnie na pewno brakuje nowej bazy noclegowej przy okazji dużych wydarzeń, więc dobrze, że nowe obiekty noclegowe powstają. Z punktu widzenia klienta to bardzo dobrze, będzie większy wybór. To, że ten wybór nie był aż tak duży, to również miało takie skutki, że ceny w Opolu noclegów są stosunkowo wysokie, porównywalne do dużych miast w Polsce. Im więcej obiektów noclegowych, tym te ceny, średnia cen powinna być trochę niższa, więc na to wszyscy liczymy i mamy nadzieję również, że będą powstawać w przyszłości takie obiekty niskobudżetowe jak hostele. Takich miejsc noclegowych na pewno w Opolu wciąż bardzo brakuje.
3: A jak turysta już przyjedzie i chce poznać historię Opola, Opolszczyzny i tutaj okolic, to jaki jest must have, który musi odwiedzić?
2: No na pewno patrząc na cały...
3: A jak turysta już przyjedzie i chce poznać historię Opola, Opolszczyzny i tutaj okolic, to jaki jest must have, który musi odwiedzić?
2: Województwo opolskie, stolica regionu Opole, raz ze swoją historią piastowską, z całym dziedzictwem tutaj jeszcze średniowiecznym i tych elementów jest dużo, przejawiających się chociaż w wieży piastowskiej, w zamku górnym, czyli pozostałości dwóch zamków opolskich. Są pomniki również książąt opolskich, są podziemia kościoła franciszkanów, więc ta historia do odkrywania jest bardzo ciekawa. Drugim takim elementem, no chyba najbardziej znanym, o którym mówiliśmy już, to jest historia i polskiej piosenki, Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. To jest oczywiście jedyne w swoim rodzaju multimedialne Muzeum Polskiej Piosenki. To są wszystkie miejsca, które opowiadają o historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale jak Gwiazd oczywiście i inne miejsca. To są elementy związane z historią przemysłu cementowo-wapienniczego i w samym Opolu, i w województwie opolskim, więc tutaj dla poszukiwaczy tego typu tematów związanych z historią przemysłu są takie miejsca. Co prawda brakuje może jeszcze takiego wytyczonego szlaku. Myślę, że to przed nami, ale są miejsca, które można odwiedzić, łącznie ze ścieżką edukacyjną w jednym z kamieniołomów. Więc to jest miasto Opole. W sezonie letnim, może to nie dla każdego jest oczywiste, ale są kąpieliska miejskie, Bolko, Malina, letni basen, więc tutaj również turyści, którzy przyjeżdżają do miasta Opola, mogą z tych atrakcji korzystać. Nieopodal Mekka, taka letnia dla mieszkańców Śląska, województwa opolskiego, Turawa, z jeziorami turawskimi. część może lata świetności ma za sobą, w tym sensie, że woda może nie jest super jakości, ale na przykład Jezioro Srebrne, tam woda już jest bardzo dobrej jakości, więc to są tereny, które zachęcają na pewno do uprawiania i turystyki pieszej, i turystyki rowerowej, i do wszystkich sportów wodnych. To są na pewno zamki, pałace województwa opolskiego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że województwo opolskie obok województwa dolnośląskiego charakteryzuje się największym nasyceniem obiektów pałacowych, dworków, zamków, starych parków, które towarzyszyły właśnie takim obiektom. Część z nich jest udostępniona dla ruchu turystycznego, w części funkcjonują obiekty noclegowe, restauracje, część obiektów przygotowało specjalne oferty dla turystów, zwiedzania, ale nie tylko, organizowane są różnego rodzaju imprezy tematyczne. Oczywiście najbardziej znanym obiektem sztandarowym to jest Zamek Moszna, którego wizerunkiem również w promocji turystycznej województwa my się posługujemy.
3: A Opolszczyzna ma swoje typowe smaki dla tego regionu?
2: No, oczywiście główne takie skojarzenie to jest rolada śląska z kulskami śląskimi, z modrą kapustą, na deser kołocz śląski, więc to są potrawy czy produkty znane w kraju, już poza granicami również. To są również nasze wspólne produkty dla nas i dla województwa śląskiego, dla tej części typowo śląskiej, jeżeli chodzi o województwo śląskie, ale jest wiele innych mniej znanych produktów i potraw, a musimy też pamiętać, że na liście produktów tradycyjnych województwa polskiego są też potrawy, które przyjechały do nas na te tereny wraz z osobami, które zostały przesiedlone z terenów wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej po II wojnie światowej, więc takie potrawy też są, chociażby osławione placki z blachy, więc to jest taki miks kulturowy, który widzimy na talerzu i dlatego te kulinaria są takie ciekawe, bo nie są właśnie jednoznaczne, a poprzez potrawy, produkty, które znajdujemy na półce sklepowej, na talerzu w restauracji, możemy się przekonać, że ten region jest właśnie różnorodny, że to nie tylko właśnie typowo śląskie klimaty, ale również inne, może nie wprost takie kojarzące się akurat z tym terenem.
3: Czyli da się przyciągnąć turystę typowo tylko smakami tego regionu?
2: Tak, oczywiście. Jest moda na kulinaria, na odkrywanie smaków, na poznawanie historii danego regionu również poprzez kulinaria i produkty Śląska Opolskiego. Praktycznie rzecz biorąc, każdy turysta, który pojawia się w punkcie informacji turystycznej, pyta o tego typu elementy, więc my dbamy również o to, żeby restauratorzy do swojej oferty wprowadzali tego typu produkty, potrawy, właśnie takie smaki regionalne. I widzimy na przestrzeni lat, już z perspektywy możemy stwierdzić, że ci restauratorzy, którzy nastawili się na tego typu działalność i wprowadzili do swojej karty menu właśnie potrawy, produkty regionalne, tradycyjne, pochodzące od lokalnych producentów, w tym się chwalą, szczycą, oni wygrywają. Do nich przyjeżdżają klienci, do nich przyjeżdżają turyści.
3: Mamy Zamek Moszna jako taką perełkę naszego regionu. A co poza nią? Jakie zamki warto odwiedzić na Opolszczyźnie?
2: Przede wszystkim te zamki czy pałace, które są otwarte dla turysty. W części z nich funkcjonują usługi noclegowe, to oprócz Moszna jest chociażby Pałac Pawłowice na północy województwa, Zamek Bożejów, pałacek typowo myśliwski, znajdujący się w sercu Borów Stobrawskich. Jeżeli patrzymy bardziej na południe województwa, w okolicach Kędzierzyna, Koźla, Większyce i tam przepiękny pałacek, w którym funkcjonuje od lat znakomita restauracja, znajdująca się w setce najlepszych restauracji w Polsce. Warto tam się wybrać nie tylko pod kątem kulinarnym, ale żeby obejrzeć wnętrza, wyposażenie wnętrz, które jest naprawdę niesamowite. Są też obiekty, które znajdują się, które jeszcze w pełni nie zostały odrestaurowane, odbudowane, ale są atrakcjami turystycznymi, jak chociażby średniowieczny Zamek Niemodlin, który już dorobił się certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny. I z jednej strony cały czas trwają prace budowlane, konserwatorskie, a z drugiej strony ten obiekt jest otwarty dla turystów. Są trasy zwiedzania, są organizowane imprezy, więc takich przykładów jest dużo. można sięgnąć chociażby na stronę internetową wizitopolskie.pl. Tam pokazujemy te wszystkie obiekty, które posiadają ofertę turystyczną, są otwarte dla turystów.
1: Naszym gościem był Piotr Mielec, Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Najwyższa pora nadrobić zaległości i odwiedzić nie tylko te flagowe turystyczne atrakcje, ale i mniej znane zakątki. Może Park w Pokoju, a może jadąc w Góry Opawskie zatrzymacie się w Prudniku, a może Tułowice i Muzeum Porcelany, albo Pałac w Kopicach, bo coraz częściej można i tam zaglądać.
0: SK Opole News.
1: Dorota Sani, przenieśmy się do przedwojennego Opola. W tej wycieczce pomoże nam Urszula Zajączkowska, opolska historyczka. Czy Opeln faktycznie było zielone?
0: SK Opole.
4: Tamta perspektywa jest zupełnie inną perspektywą. To jest kwestia też samego rozwoju miasta, bo cały czas trzeba pamiętać, że właściwie do początku XIX wieku no to miasto rozwijało się jedynie w obrębie miejskich murów. Dopiero ten rok, który sprawił, że zaczynamy te mury rozbierać, a 1816 Opole staje się stolicą rejencji opolskiej, sprawia, że zaczyna się ten dynamiczny rozwój i miasto pozbawione zostaje murów miejskich. Pozostały jedynie takie niewielkie fragmenty. W każdym okresie czasu w mieście działy się różne rzeczy, no tak jak i współcześnie. Kiedy się cofamy do lat 50., 60. czy 70., no to też widać te różne zmiany w różnych dziedzinach. Okres międzywojenny był okresem dla miasta takim z jednej strony trudnym, ale z drugiej strony miasto sobie świetnie z tym radziło. Trzeba pamiętać, że po zakończeniu I wojny światowej, po plebiscycie, po dokonaniu tego podziału spornego obszaru, czyli obszaru Górnego Śląska, Opole zostało w gestii państwa niemieckiego i pełniło wtedy rolę stolicy prowincji górnośląskiej. Oczywiście też miało swój magistrat, więc tu ta taka jakby dwuwładza w mieście, no to też wiele rzeczy jakby pozmieniała. Natomiast to jest miasto, które oczywiście jest miastem przemysłowym, no przede wszystkim tu jest ten rozwój cementowni wkoło miasta, w samym mieście, no cementownia Odra, ale też można powiedzieć, że jest to taki silny ośrodek piwowarstwa, bo mieliśmy tu wtedy dwa duże browary, no plac Kopernika to dzisiaj nikomu się nie kojarzy, ale tu przez długi okres czasu, nawet po wojnie, ten olbrzymi browar no, dominował w tej przestrzeni i był takim no, rozpoznawalnym znakiem. Także był browar na wyspie Pasiece. Dzisiejszy Toropol to jest właśnie to miejsce, gdzie też mieliśmy browar. Były też i mniejsze browary. Natomiast no, też był tu drobny przemysł, było bardzo dobrze rozwinięte rzemiosło. Stąd też zbudowano dla tego rzemiosła w tym okresie międzywojennym na wyspie piękną siedzibę, która dzisiaj jest siedzibą Radia Opole. To po prostu pokazuje, jak wtedy jeszcze to rzemiosło było bardzo takie no, prężne. Ci wszyscy drobni rzemieślnicy no, stanowili także podstawę rozwoju wielu, wielu rzeczy. To jest też ten okres czasu, kiedy napływają robotnicy do tych różnych zakładów i dla nich no, potrzebne są mieszkania, więc zaczyna się też rozwijać tu to budownictwo mieszkaniowe dla robotników, ale także dla urzędników, dla tej inteligencji, która no, w mieście no, coraz, jak to mówią, bardziej jest widziana i dla nich no, dzisiejsze osiedle generalskie to jest ten okres czasu, kiedy buduje się te domy i ci ludzie mają tą przestrzeń elegancką do zamieszkania dla kolejarzy, dla robotników. Kraków stawia się z kolei taki duży, że tak powiem, ciąg mieszkań przy ulicy Kościuszki, Plebiscytowej. No to są w zasadzie, bo Opole się bardzo rozwija w tym kierunku północno-wschodnim. To jest ta przestrzeń, która wtedy jest na tyle wolna, że jest ta możliwość tej rozbudowy i tam są te osiedla stawiane. Więc jak najbardziej jest to wszystko widoczne. To jest także duży nacisk na rozwój szkolnictwa. Wtedy też buduje się sporo szkół. No tu na rogu przy placu Mickiewicza jest budynek, gdzie teraz ma to w gestii uczelnia, Politechnika, a to była przecież szkoła, liceum, no, która była takim nowoczesnym obiektem. Rozbudowuje się też tutaj szkoła przy dzisiejszej ulicy Rejmonta, gdzie dostawiane jest całe nowe skrzydło, więc widać, że jest duży nacisk na to, żeby ta edukacja no, była na jakimś dobrym poziomie i żeby ludzie młodzi mieli możliwość zdobywania tego wykształcenia. To jest także zmiana choćby wyglądu rynku, bo rynek przez długi okres czasu, no tak jak nazwa wskazuje, był rynkiem do handlu, więc dwa razy w tygodniu no, cały rynek zapełniał się budami, kramami i tam odbywał się handel. No i w końcu postanowiono ten handel przenieść z tego centralnego placu, żeby on był bardziej reprezentacyjny, a nie żeby był placem takim właśnie handlowym, no bo kiedy się handel kończył, to wiadomo, że zawsze jakiś bałagan, odpadki, no nie stanowiło to, można powiedzieć, dobrej wizytówki. Wtedy też tworzy się taki plac handlowy w rejonie dzisiejszego teatru i tego domu towarowego, który tam stoi. Ale to w tych latach 30. był właśnie plac targowy. Zresztą po wojnie też długi okres czasu korzystano z tego placu. Wtedy też postanowiono lekko przerobić ratusz, czyli pozbawiono go tych przybudówek, które dotykały ściany zachodniej i ściany wschodniej. Projekt zakładał, że będzie to już po prostu tylko budynek magistratu, w miarę elegancki, że będzie to takim, że tak powiem, reprezentacyjnym punktem w mieście. No, nie przewidziano tylko jednego, tutaj po prostu źle przeprowadzona rozbiórka tych przybudówek spowodowała, że wieża ratuszowa, która została pozbawiona tych domów, które jakby trzymały ją w tym pionie, no zaczęła trzeszczeć. Nikt jakby nie zwracał wtedy na to uwagi. No i wieża ratuszowa runęła. Na szczęście było to na tyle późnym wieczorem, że nikt w tej przestrzeni nie przebywał. Na szczęście nie było żadnej ofiary śmiertelnej, ale niemniej ratusz stracił wtedy dużo, bo zniszczeniu uległa jedna z takich reprezentacyjnych sal zabytkowych, zworniki, to wszystko niestety uległo totalnie zniszczeniu. Zachował się w zasadzie taki jedyny zwornik z tej sali i wtedy go przekazano do Muzeum Miejskiego, które utworzono w Opolu w 1900 roku i ten zwornik po dzień dzisiejszy w muzeum możemy podziwiać. On przedstawia orła Piastów Opolskich i jest takim artefaktem i świadkiem tego, że w tym ratuszu była taka piękna reprezentacyjna sala. No, dziś taką namiastkę stanowi sala imienia Karola Musioła, ale to jest już zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inny wizerunek. Na szczęście też nie uległ zniszczeniu dzwon z tej wieży ratuszowej. On także jest w muzeum i trzeba było tą wieżę postawić praktycznie od nowa, nawiązując do wieży, którą zaprojektował niejaki Albrecht, który tak nawiązał stylem do włoskiego tutaj renesansu, że tej wieży przywrócono ten sam kształt, taką samą formę. Już nie wymyślano tu żadnych innych rozwiązań. No i to, co oglądamy, no to tak wygląda.
5: Czy mieszkali tu Polacy? Czy była tutaj mniejszość polska? A jeśli tak, to jakie były stosunki ludzi, którzy tu mieszkali, do mniejszości polskiej?
4: Jak chodzi o tą mniejszość polską, to trzeba powiedzieć, że po tej pierwszej wojnie światowej, po tym podziale Górnego Śląska, została podpisana konwencja genewska, która gwarantowała mniejszości polskiej na obszarze Górnego Śląska w gestii niemieckiej, tak samo jak mniejszości niemieckiej na obszarze Górnego Śląska w gestii polskiej, prawa. Prawa do nauki własnego języka, prawa do stowarzyszenia. Były tutaj w pewnym sensie jakby przestrzegane te prawa, chociaż oczywiście nie do końca. Trudności były z budowaniem polskich szkół, jeżeli chodzi o ten obszar niemiecki, a takich problemów nie było na obszarze Górnego Śląska w Polsce. No ale to już są takie, no powiedzmy sobie. Natomiast oczywiście samo Opole, jeżeli patrzy się na dane statystyczne, no to zamieszkiwała ludność, która jakby deklarowała swoją przynależność do Niemiec jako obywatele niemieccy. Niemniej ta mniejszość polska tu mieszkała. Z tym, że oczywiście zdecydowanie więcej tej ludności zamieszkiwało okoliczne wioski. Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Zakrzów, w każdym razie, czy Grudzice, to były wsie, gdzie zdecydowanie była większa ta społeczność. Ale tu po tym podziale, znaczy no nie tylko tu w Opolu, ale w każdym razie w Niemczech, ponieważ tej społeczności polskiej na terenie Niemiec było bardzo dużo. Region Westfalii, gdzie cała armia różnych Polaków zjeżdżała do pracy, tworząc, że tak powiem, tą potęgę przemysłową Niemców, oni tam no, pracowali i zostali. I wtedy postanowiono stworzyć Związek Polaków w Niemczech. Była to bardzo duża organizacja, która została utworzona w Berlinie i postanowiono potem, żeby na obszarze Niemiec w tych różnych regionach stworzyć dzielnice. Więc było 5 tych dzielnic, a pierwsza dzielnica na takim zebraniu w Bytomiu została utworzona w lutym. Postanowiono, że siedziba tej dzielnicy będzie mieścić się w Opolu. I tak się też stało. Tu zresztą no, były też takie jakby dobre klimaty dla tej organizacji z uwagi na to, że działał też konsulat, a wcześniej jeszcze no, były dwie instytucje bankowe, które powstały grubo wcześniej, bo był Bank Ludowy, Bank Rolników, to były instytucje założone jeszcze przed I wojną światową. Instytucje wspomagały ludność polską, dając jej, jak to mówią, no, takie inne możliwości, pomagając w różnych biznesach i służąc dobrze, co oczywiście bardzo nie cieszyło władze niemieckie, bo po prostu te banki jakby psuły też tą bankowość niemiecką, że ci rolnicy wybierali banki polskie, a nie korzystali z usług banków niemieckich. No więc ten Bank Ludowy, no to często był obrzucany kamieniami, ponieważ mieścił się na parterze, tego budynku już nie ma, ale tablica pamiątkowa tam widnieje, no więc były to takie trochę działania, no nie zawsze do końca dobre, ale też tu działały drukarnie i te drukarnie potem faktycznie były taką drukarnią obsługującą no praktycznie w dużej mierze cały ten związek, bo trzeba pamiętać, że tu też w pewnym okresie czasu wychodził w języku polskim Dziennik Berliński, którego akurat związek nie mógł drukować po polsku w Berlinie. No więc skoro nie, no to drukowany był tu na miejscu w Opolu, w drukarni i dopiero kolportowany na obszar pozostałych dzielnic. Także jakoś ci Polacy dawali sobie tutaj radę i ta organizacja miała tutaj swoje zaplecze, mogła tu, że tak powiem, no, działać. Odbywały się też w kościele msze w języku polskim. Długi czas były w kościele na Górce, a później przeniesiono te msze do kościoła świętego Sebastiana i tam do wojny można było chodzić na msze w języku polskim. Także tak to po prostu wyglądało wtedy w tym okresie międzywojennym, jeżeli chodzi o nasze miasto. No nie mówiąc o tym, że też można było czytać gazety, które były drukowane tylko dla tej społeczności Opola i okolicznych wsi. No i te gazety no, się ukazywały po polsku.
5: Czy sądzi pani, że to jest ważne, aby opowiadać o takiej historii miasta?
4: Oczywiście historia obszaru Śląska jest historią mocno złożoną. To są wpływy polskie, to są wpływy czeskie, to są wpływy austriackie, a niemieckie dopiero od czasów Fryderyka Wielkiego. Więc też należy cały czas patrzeć, że mamy tutaj do czynienia no jednak z bardzo różnymi wpływami. Więc to też nie jest tak, że jest to obszar, który no od początku cywilizacji jest obszarem niemieckim. Zresztą no, kiedy zaczęto stawiać gmach Rejensji, wyburzając Zamek Piastowski, no to jak odsłonięto ślady osady słowiańskiej, no to szybko, że tak powiem, zrezygnowano z tych dalszych badań. Na tym się cała sprawa skończyła. Ale należy pamiętać o wkładzie, jaki w okresie panowania niemieckiego na tym obszarze był. I nie wolno tego, że tak powiem, no, wykreślać z kart historii, bo jest to nieuczciwe. Historia powinna być pozbawiona polityki.
1: Naszym gościem była Urszula Zajączkowska, opolska historyczka. Wkrótce kolejny powrót do przeszłości.

0: Eska Opole.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72.
4: I po reklamie.

SK Opole. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Podlaszce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.

najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.